0: tylko oni.
1: SK Ostrzeszów. Ain't no hesitation if you're

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, termometry pokażą 11 kresek. Niebo zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Powietrze dobre, dlatego oddycha się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale chmury nadal będą dominować.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest też 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. Dwaj napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
3: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
5: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
3: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
6: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
3: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
7: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
8: SK Ostrzeszów News.
9: Właśnie Źródlewsko-Lejnik. Ostrzeszów chce budować nową halę sportową. Ma powstać przy szkole podstawowej numer 1.
10: Zabezpieczyliśmy w budżecie 100 tysięcy złotych na prace projektowe.
9: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, a w przyszłym roku miasto chce szukać dofinansowania. Tymczasem biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza wielkie liczenie książek w oddziale dla dorosłych.

0: czerwcu nie będzie można książek wypożyczyć, dlatego
1: zachęcamy, aby nasi czytelnicy zaopatrzyli się w odpowiednią ilość egzemplarzy.
0: Mówi bibliotekarka Katarzyna Drożak, a akcja potrwa od 1 do 30 czerwca.
2: I Wiktor w Radiu SK. Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
3: Twój budzik mógł dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
4: To u nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy najlepsze hity na czasie.
2: No to w dniu fair play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
3: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia. Co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: Może pan pracuje tylko na pół etatu?
5: Jankes i Wiktor.
2: Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie chodźmy, nie
1: matura
0: chodźmy
1: z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dane, siada i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać, messengerowo czekamy oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair?

0: Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
1: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
0: Tak.
2: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
0: W sumie tak.
1: Trochę, no.
3: Poranne prasowanie.
0: Wszystko jasne.
3: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
0: Wszystkie.

0: Od samego rana we wtorek, 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I pora jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: W Ostrzeszowie poranek przyniesie 12 kresek, choć słońce schowa się za chmurami. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni. Chociaż słońce nie wyjdzie zza chmur, dzień zapowiada się całkiem przyjemnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak

0: Podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
1: SK Sport News.
0: Arka Gdynia żegna się z ekstra klasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
2: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32. Już
4: i
3: teraz
4: przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
5: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
6: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać, ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej, a w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
3: Złote słowa, prawda?
7: To jeszcze 5 minut.

0: David z Dąbrowy Górniczej, zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zdarza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
3: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
3: No kto?
2: Radio SK.
4: Jankes.
3: Okej.
4: I Wiktor.
5: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.

0: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Za 12 minut godzina 7, a dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie.
2: Budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale wyszło akurat.
3: Żart się udał.
0: No, Jankesowi się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze. Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień?

0: pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
1: Leków, no leków i suplementów.
2: Mhm, ale które?
1: Wszystkiego,
2: na co? Na co właśnie? Co Polacy najwięcej? Czym się zajadają?
3: Na plecy.
0: Na plecy? Naprawdę?
1: Ja na plecy oraz na głowę.
0: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
1: Ale na plecy
2: głowa
1: też.
2: Głowa się łączy.
3: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
0: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
2: Tak.
1: Tak.
2: W pewnym wieku tak, bo
1: zdarza
2: tak,
1: się.
0: Nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
3: O, ty masz problem z kolanem.
2: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
0: Okej.
2: Okay. Tak
3: a
2: to
3: potem
2: wygląda.
3: Spływa na kolana. No i mamy to!
0: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energylandii, proszę bardzo!
1: O, dziękuję!
3: Macie Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
2: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo.
2: Buziaki w plecy,
1: dziękuję bardzo.
2: I w głowę.
0: Plecy,
2: w głowę.
1: O, dziękuję.
0: Zamawiam.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo. Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń.

0: towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprawdź to sam, CheckItOut kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.

0: I chmurami, ale nie martwcie się, bo temperatura utrzyma się na poziomie 12 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinno być zbyt chłodno. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą nawet 17 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według

0: Termometry pokażą nawet 17 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według

0: że w przypadku zderzenia z samochodem motocyklistem chroni tylko kask. Trzy kanały muzyczne, słuchawki i taniec pod gołym niebem. Silent Disco po raz pierwszy w Ostrzeszowie. Impreza 30 maja o 20 w parku Jana Pawła II. Na miejscu będzie też strefa gastro.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
2: To nie fair.
1: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
3: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
1: Kolejne święte słowa, no słuchacze.
4: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Nóżki chodzą i bardzo dobrze, 9 minut po godzinie 7. Tak wam gramy, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
1: Mam najnowsze naukowe doniesienia.
2: Już się boję.
1: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
2: ja
1: właśnie
2: przeczytałem. Ja znam takie jedno miejsce.
0: Znasz takie miejsce?
2: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
0: No.
2: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie ibisz? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: 7 wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy, 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry jesteś?
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Jestem Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze! Tak!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: O, orka. Okapi. Orkał.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator oj, tam, też.
1: Oligarcha to zwierzę na O.
2: O, pies jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już.
3: I już.
2: I już telefon. Dzień dobry, okej.
6: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
6: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
6: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut z alia Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 3.

0: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut z Alia Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer

0: 17.
1: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
2: Halo!
3: Tak, Ela z tej strony.
2: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
4: Czwarte.
2: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
1: No nie wierzę. Dawaj,
5: dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj.
1: Nie wierzę, czekaj.
3: Więc pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyk.
4: Kończy pierwsze okrążenie?
2: No, dalej musisz mówić.
4: Jeszcze jedno?
3: Później sobie pójdę na kiki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu mówię.
2: Już. Ela mówiła bardzo dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
1: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
4: Piąte.
1: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
4: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym

0: Tak, dojechaliśmy do pytania.
1: Nie, czekaj,
2: Szóste.
3: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
0: Chmurki takie.
3: Cirrusy.
4: Będzie padać.
3: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety wziąć być i kropić.
0: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
4: Vivaldi.
1: No i co, dobrze.
5: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to preterosso. A preterosso to Antonio Vivaldi.
3: No, czyli po polsku Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, a dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu.
1: Tak. O, prosimy. Ja już nie biegnę.
4: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i w weekend.
1: Hurra!
5: W Radiu SK. Jankes, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
0: Nie, hura już było.
1: To jest hura, że będzie fajnie.
5: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
0: Już się oddziajałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da się, da się. Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: Wtorkowy poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 13 kresek. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
8: Sport News.
7: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
9: Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
10: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
11: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
9: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
10: I przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
9: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe. Baby.

0: a jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj.
0: Weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
0: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec no
1: nic,
0: tego tematu.
1: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
0: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
1: Proszę, ale nie o tym. Tam.
3: Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
0: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
1: Dokładnie.
0: O.
1: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. Mm. No.
3: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki...

0: Otóż było tak.
1: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
1: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało, bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
7: Wow.
6: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
7: Wow.
6: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
7: Wow.
6: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
8: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
9: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
0: I po reklamie.

0: Eminem w Radiu SK.
1: Co ci powiem, ale bla.
0: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak, 11 minut, chyba nie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel, no i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, końcu! Tak. Tyle czekałam.
2: Mamy go.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
5: Tak.
6: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
5: Tak.
6: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
5: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
6: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
5: Dobrze, no, ale ja mogę być kontrolowany, nie?
6: No to dobrze, że mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
5: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
6: Te zaległości musimy skontrolować.
5: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
6: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
5: A wagowo, co znaczy wagowo?
6: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
5: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
6: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
5: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
6: No jak pan inaczej to poważy?
5: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy rację oddać.
6: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkreślić, tylko pojedynczo policzyć, tak?
5: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury, wykręcę szpilki z trokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
5: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
6: To może Justyna by pomogła?
7: Cześć, Ginuś. No to jest skręcony w Radiu SK.
5: Weź, Justyna, przestań mnie
7: Nie denerwuj, czasem trzeba się pośmiać.
5: Bardzo ją kocham i ją zabija, jak tu przyjedzie.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
0: To jest miłość prawdziwa.
3: To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujcie.

0: Skygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota? Jankes, Jankes i
3: Wiktor. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglass. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglass naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej.

0: regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas przyjemny dzień. Rano termometry wskażą 13 kresek, a niebo będzie całkowicie zachmurzone. Powietrze dobrej jakości, więc oddycha się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale chmury nie opuszczą nas ani na chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie to odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką, zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
4: Tak, jestem.
3: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na

0: czwartek, województwo pomorskie i tragiczny wypadek na krajowej 22. W Chrząstowie, to odcinek między Barkowem a Człuchowem, auto zderzyło się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
1: Tak, jestem.
0: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
1: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na

0: głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
1: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z

0: no to dajcie znać na Skoby Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
1: Znowu rolka?

0: Uwaga, kloszcze! Dla Dua Lipy.
1: Dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 8.
2: Dzień dobry.
3: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
1: No, widzisz, no, widzisz.
4: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No?
3: Jak to się gada do wyłączonego?
1: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
3: Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Dobrze już teraz?
4: Już tak.
2: Co mówisz?
3: Mam ważnego newsa. Słuchajcie, cicho teraz, bo jest informacja.
1: Dawaj.
3: I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
4: Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Świetny pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
1: Brawo!
5: Brawo! Brawo. I Wiktor.
3: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co, no i co, no i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
1: Koncepcji no jest
3: nie,
1: kilka.
3: Znowu rolka.
1: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
3: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
4: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
3: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
3: Ej, Malina, przynieś papier!
4: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
3: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo? Mm-hmm.
5: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
3: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
1: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
3: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
4: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
3: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią tam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
3: To ale... tylko dla gangsterów.
1: Nie tak, nie, no właśnie, no właśnie.
4: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
3: Dla babci, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się?
2: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
1: No to może to?
8: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta, no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
4: Nie jest też to nie. Kasia Węsierska. Nie.
3: No to dajcie znać w takim razie na Eskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia, dokładniej gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał, zobaczycie. Radio.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
12: W Ostrzeszowie przedpołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie przyjemniejsza niż wczoraj, bo termometry pokażą 14 kresek. Wiatr północno-zachodni, ale słaby. Po południu spodziewajmy się wzrostu temperatury do 17 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00 potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie niedaleko Człuchowa zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
14: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
13: Mówi Dariusz Edwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na Cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
15: Dzień dobry wam mówimy. To już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
16: No, cudownie, Malinka. Taka robota, żeby słabym...
17: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
18: No nie, znowu rolka?
17: A, i co to za praca?
18: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
15: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
16: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
15: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8:39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka.
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, kartą pyk, pyk, kolejny telefon pyk.
0: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
5: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rok.

0: jest pracownicą studia fitness, o, w którym są ćwiczenia na rolce.
1: Też nie!
2: Wszystko nieprawda!
1: Ludzie!
3: No czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
2: Nie, nie, nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który Tomek zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
4: Okropnie dobre.
2: Trafił
3: co
2: idealnie.
3: Co za oksymoron piękny, no,
2: Tomek, okay. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
5: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
2: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
6: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
1: I teraz całe życie się uczy.
2: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
4: Jesteś kolegą naszej koleżanki.
1: Tak.
5: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
4: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
5: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
1: Okej. Okay.
4: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
2: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
1: Gratulujemy.
5: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
2: Ty, żebyś przyleciał i się nie spóźnił.
7: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: I po reklamie.

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
2: To tego nikt nie wie.
3: Odlot ściśle tajny.
1: To znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
4: To muszą wiedzieć.
1: Do której nas
5: jedna
1: zaprosili.
5: Osoba w naszej firmie,
4: Andrzej,
5: która wie.
4: Andrzej Destour kupił bilety.
5: Pan
4: Andrzej?
5: Kapitan.
1: Kapitan.
5: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
1: Tak jest. Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
5: Mhm. Kostium kąpielowy się przyda.
4: A teraz dowiadujemy się, że...
6: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
5: No, pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
4: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
5: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
4: Suszone jabłka? To do Krójca nas zabiorą. Tam,
1: to nie, że kraj kwitnącej wiśni.
4: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować na dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
3: Odlot ściśle tajny.
5: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
4: To prawda.
5: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... No? Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
4: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!
5: Tam nie ma euro!
1: Ach...

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK. 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot ściśle tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni,

0: spieszcie się, bo temperatura wzrośnie do 14 kresek. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą nawet 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych zawirowań pogodowych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniach w Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
3: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
2: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski. A w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
4: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
2: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
1: SK Ostrzeszów. News.
5: Basia Źródlewsko-Lejnik. Szkoła Muzyczna w Ostrzeszowie rozpoczęła nabór na nowy rok szkolny. Dokumenty składać można do 28 maja, a potem sprawdzian, czyli...
6: Tak zwane badanie przydatności kandydata, czyli no, można powiedzieć przesłuchanie.
5: Mówi dyrektor szkoły Mirosław Zając, a do wyboru uczniowie mają m.in. fortepian, akordeon, gitarę czy skrzypce. To była droga zima. Ponad 450 tysięcy złotych kosztowało zimowe utrzymanie dróg w Kobylej Górze. Najwięcej pieniędzy pochłonął początek tego roku. Tylko styczeń i luty kosztowały gminę ponad 250 tysięcy złotych.
7: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Do mnie ma pomyłki, będą hity na czasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zalia i Vito Bambino. A na początek Felix Jen i Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Michał Sapkowski, witajcie. 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie Radio SK. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die, a to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK, za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
12: I po reklamie.

0: Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK, wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w ST Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: to dobry czas dla Jessie, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10:00. Po 10:00 numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej 20, nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie zaraz po 10:00 w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Mi. Reklama.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
5: W Ostrzeszowie przedpołudnie zapowiada się z pełnym zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 16 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie przyjemnie. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, ale chmury nadal będą dominować na niebie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
7: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
6: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
8: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
6: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
9: SK Ostrzeszów. Sport.
10: Dasia Źródlewsko-Lejnik. Seniorzy wracają na boisko. Klub rugby Husaria Kalisz odbudowuje struktury seniorskie. Dołączyć może każdy.
11: Masa ciała czy wzrost nie grają roli, bo na boisku każdy znajdzie swoje miejsce.
10: Mówi Łukasz Kostecki z kaliskiej Husaria. Treningi odbywają się w poniedziałki o 19:30 na Majkowskim Wembley w Kaliszu. Trwają zapisy na czwarty ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrni. Ten odbędzie się 6 czerwca. Cykliści wyruszą z toru kolarskiego przy Wale Matejki w Kaliszu, a szczegóły znajdziecie w sieci.
12: Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie. Ed Sheeran i Shape of You dosłownie za 2,5 minuty. Będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny

0: o kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all. Nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West za moment, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Reklama.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
16: Masz to Brico.
17: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché, nasze ceny rządzą.
18: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remixie Don Diablo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po klamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK. Stygnie lato. Kolejna godzina hitów też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają.

0: przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
6: Wow. Mm-hmm.
5: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
6: Wow.
5: Mm-hmm. A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
6: Wow.
5: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
7: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
8: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: W Ostrzeszowie niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 16 kresek. Po południu słupki rtęci wzrosną do 17 stopni. Na szczęście jakość powietrza będzie dobra, więc mimo chmur oddychać będzie się przyjemnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
16: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
15: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
17: SK Ostrzeszów News.
18: Dasia Źródlewsko-Lejnik, jest podsumowanie współpracy Ostrzeszowa z organizacjami pozarządowymi za miniony rok. Miasto przekazało na ten cel prawie 600 tysięcy złotych, podpisując 23 umowy z 19 organizacjami, które prowadziły m.in. projekty sportowe, społeczne oraz dla seniorów. Z parafii diecezji kaliskiej na Ukrainę 206 tysięcy złotych przekazali wierni na pomoc dla mieszkańców diecezji kamienicko-podolskiej na Ukrainie. Akcja odbyła się po apelu biskupa księdza Damiana Bryla w związku z dramatyczną zimową sytuacją na Ukrainie, a pieniądze dostał tamtejszy Caritas.
19: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku m.in. Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michał Sobkowski. Witajcie. 11.20.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando, i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Shona Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet, jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację. SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
15: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Ale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kręgową perkusją.

Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radio SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę. Podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat. A? Mam was. Makao i po makale.

0: Reklama.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć. O!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśrska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie ze swojego Beautiful Madness. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Kasia Myślerska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie zeską jego Beautiful Madness. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: I po reklamie.
8: Sponsor

0: Termometry pokażą około 15 stopni. Będzie spokojnie, bez opadów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
3: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
2: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze, Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Właśnie Żudlewsko-Olejnik. Jest apelacja obrońcy w głośnej sprawie znęcania się nad kotem przez dziecko za zgodą matki. W marcu ubiegłego roku w Ostrowie kobieta nagrała, jak jej 7-letnia córka m.in. kotem rzuca. 47-latka do winy się przyznała i sąd skazał ją na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i dał 6-letni zakaz posiadania zwierząt. Prokurator z karą się zgodził. Obrońca nie. Terminu procesu apelacyjnego jeszcze nie ma. OSP w Grabowie nad Prostą organizuje zbiórkę elektrośmieci. Stary sprzęt AGD i RTV można zostawiać przy remizie przy ulicy Kolejowej, a szczegóły znajdziecie w sieci.
6: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 12:02 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu SK, Jonathan, PZ, Liwka, Obejmuje noce. To wam zagram za chwilę. Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie i owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj

0: stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było minęło, to o Stanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leonie, Marcus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leonie i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez całe wakacje właśnie to brzmienie. Moonlight już teraz w SC.

Z wami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK. Bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek.

i to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Timbaland, Nelly Furtado, give it to me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek.

0: znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Tyms, no co ty za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.

Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności albo w drugą stronę pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys.

0: Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwo, a także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
6: W Ostrzeszowie szykuje się ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 17 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, więc warto mieć to na uwadze.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Galiszu.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok śledcze z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
8: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
7: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Olej napędowy 7 zł podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
9: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
10: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
7: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Wasia Źródlewsko-Olejnik. Edukacja włączająca tematem jutrzejszej konferencji w Ostrzeszowie. Ta organizowana jest w ramach Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Każdy może przyjść i posłuchać.
13: Ta konferencja ułożyła nam się troszeczkę taką tematyką wspierającą mocno rodziców.
12: Mówi organizator Katarzyna Kokoszko-Chodyja, a początek o 9.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Tymczasem Kobyla Góra zaprasza na Dzień Dziecka. W programie m.in. warsztaty cyrkowe, dmuchańce, bańki, mydlane, koncerty i konkursy. Wszystko już w niedzielę 24 maja na placu przy Szkole Podstawowej.
14: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ja do dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest, nieprzygotowań też już nie przyjmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście.
1: Radio SK. To promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
1: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay.

0%. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Tak już jest. Niskie ceny są.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.

0: 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają

Ładnie wam Sąbrz zagrał. Potencjał przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Sprawdź to sam. Check it out. Kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: W Ostrzeszowie wtorkowe popołudnie zapowiada się z przewagą chmur nad słońcem. Temperatura osiągnie 18 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wieczorem termometry pokażą 15 stopni. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego warto zwrócić na to uwagę.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
11: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
10: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
12: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
10: Stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli. Szefa Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Basia Źródlewsko-Lejnik. Niebezpieczne zdarzenie w Bukownicy w powiecie ostrzeszowskim. 15-latek jadący hulajnogą elektryczną został potrącony przez samochód ciężarowy. Jak wstępnie ustaliła policja, nastolatek wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce. Z obrażeniami ciała nastolatek trafił do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie można oglądać wystawę Ogień i Las.
15: Chcieliśmy pokazać, z czym muszą zmagać się strażacy walczący z pożarem, z czym również zmagają się zwierzęta.
14: Mówi Emilian Prałat, kurator wystawy, która czynna będzie do końca roku.
16: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pani nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub

0: umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Lecimy. Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra. No kogo tam chcecie? Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow.
7: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136-138 oraz Kalisz Wrocławska 27-29.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef
0: z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you, za nami w Radiu SK przed 15, po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski i Pawełek i ratują ten wtorek, nawet jeżeli nie był najlepszy, tylko w Radiu SK.

0: CD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898, 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: Po południu w Ostrzeszowie temperatura wzrośnie do 19 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Wiatr będzie północny, lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem pogoda pozostanie stabilna, z możliwością lekkiego ochłodzenia.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
16: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
15: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madzar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry.
15: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny?
17: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
15: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
18: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
15: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
19: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
15: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
20: SK Ostrzeszów News.
21: Basia Źródlewsko-Lejnik. Najpierw projekt, potem budowa grabów nad Prosną. Pracuje nad budową kanalizacji na ulicach Witosa i Rataja.
22: Liczymy, że otrzymując środki zewnętrzne zrealizujemy tą inwestycję.
21: Mówi burmistrz Maksymilian Ptaga. W ubiegłym roku na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej miasto dostało prawie 4 miliony złotych z funduszy Unii Europejskiej. Muzyka, atrakcje dla dzieci i zabawa do późnej nocy. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Ziemi Mikstackiej. Na scenie m.in. Kapitan Folk oraz Kama Sutra. Wszystko 6 czerwca od 15 na Stadionie Miejskim.

Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oskar Cyms, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Padnie też Carla Fernandez. No i przypomnimy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabadi na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Ja to nawet... świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie padać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodów...
0: Można też zrobić taką starodawną metodę, mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
1: Podchlapki.
0: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
1: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
0: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Wszystkich, którzy trwają po południu, mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i...
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji autopromocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 20.

0: do 3 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
8: Nie musisz.
7: Jak to nie muszę?
8: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease?
8: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
7: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
8: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
7: I to gdzie?
8: To tu. Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: W Ostrzeszowie po południu czeka nas przyjemna pogoda. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura sięgnie 19 kresek. Wiatr powieje lekko z północy, nie przeszkadzając w cieszeniu się dniem. Nie przewiduje się opadów, więc warto skorzystać z tej pogody na relaks.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kar-

0: czasu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
3: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
2: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallinn po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychin napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów. A rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.
4: SK Ostrzeszów. Sport.
5: Dasia Źródlewsko-Lejnik. Seniorzy wracają na boisko. Klub Rugby Husaria Kalisz odbudowuje struktury seniorskie. Dołączyć może każdy.
6: Masa ciała czy wzrost nie grają roli, bo na boisku każdy znajdzie swoje miejsce.
5: Mówi Łukasz Kostecki z kaliskiej Husaria. Treningi odbywają się w poniedziałki o 19.30 na Majkowskim Wembley w Kaliszu. Trwają zapisy na 4. ogólnopolski rajd rowerowy Gravel Summer Sprint Doliną Swędrn. Ten odbędzie się 6 czerwca. Cykliści wyruszą z toru kolarskiego przy Wale Matejki w Kaliszu, a szczegóły znajdziecie w sieci.
4: Wrzuć na luz!
7: Już 2 minuty po godzinie 16, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer wprost ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
8: Tu Pawełek, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Numer ze Szreka od dwóch szereków. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek i Smash Mouth, I'm Believer na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Szrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Szrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Szrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: no.
0: Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: To Pirowski i Pawełek, dzień dobry, a Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach, teraz Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam z dwójką dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie
0: to prawda,
1: na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. To... Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK Lor na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.

0: SK. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: W Ostrzeszowie wieczorem zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Słońce będzie towarzyszyć nam przez większość czasu, więc można liczyć na miły wieczór. Wiatr będzie delikatny, co sprzyja spokojnym spacerom.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
12: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
11: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
13: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
0: SK Ostrzeszów News.
14: Ja się źródle w kolejnych 3 wnioski chcę złożyć. Kobyla Góra w ramach tego

0: Rocznej edycji konkursu Wielkopolska od Nowa Wsi pieniądze pójdą m.in. na
1: doposażenie świetlicy wiejskiej w Ignacowie,
0: mówi radna Alina Dębna. Pieniądze mają trafić również do Kobylej Góry oraz wsi Mostki. Maksymalne dofinansowanie to 10 tysięcy złotych. Parada wozów strażackich i uroczysty przemarsz na początek, a potem liczne atrakcje, koncerty, lot balonem czy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Taki jest plan na 90. urodziny OSP w Rogaszycach, te już 31 maja.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
4: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
3: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
4: i Pawełek.

0: Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu. Z nami Pawełek Gipirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
0: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku. Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu,

0: Przyłem do ryjka zamiast do ucha.
1: I słyszysz dźwięki?
2: Ale
0: nie słyszę.
2: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
1: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
0: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawicie?
2: Absolutnie.
0: No, super.
1: Halo? Dzień dobry, witamy.
3: 302, dzień dobry.
4: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawicie?
1: Tak, tu pani...
0: Tak, ścisz radio.
1: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
0: No nie damy rady jednak tutaj.
1: Dobra.
0: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kogo
3: dzień
1: witamy? Dobry. Cześć.
3: Cześć, Dawid z tej strony.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
3: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
2: Nie. Absolutnie nie.
3: Absolutnie.
0: Bezpośrednio z nadmorza to nie.
3: Myślałem, że to jest muszla.
1: Muszla.
0: Nie.
1: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
0: Używasz teraz jeszcze?
1: Czy co ugryzło?
0: Używasz jeszcze teraz?
1: Czy ja używam?
0: No.
1: Ale czego czy używam?
0: Tego przedmiotu.
1: Czego? Silikonu?
0: Przedmiotu.
1: Przedmiotu tego nie używam, Paweł.
2: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
1: Że jeszcze raz?
2: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
1: Panie Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
5: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl. Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
12: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Gramam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam,
0: no. Właśnie. Starczy popatrzeć, Paweł, jak trzyma to w ryju. W ryjku.
2: Zerknij sobie.
1: No. Przykłada się to do ucha. Aha. I słychać dźwięki.
0: Aha. I nie jest to muszla. Taka
1: nie
0: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, ciuszki, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
3: Ola.
0: Cześć Olinko, witamy bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
3: A można jeszcze raz poprosić, jakie były podpowiedzi?
0: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza. Mm-hmm.
3: Czy jest to duże?
2: No, takie bym powiedział spore, całego do ryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
3: Czy są to słuchawki?
0: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
2: Co ty
0: z niej nawet.
1: Przewód, włącza się go do takiego...
0: Gniazdka, tak. Dobrze.
2: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiła, że jak się nie opłaciło
1: rachunku.
2: No
1: tak, że jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
2: Odcinali, no właśnie.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Robercie, no.
4: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie...
0: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
2: ten
0: tylko
2: końcowy
0: podpowiem.
2: Taki, który do ucha idzie.
4: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
1: To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
4: Nie.
0: Gratulujemy Robercie bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
4: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
0: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
2: nie
0: dzieje za
2: okno. Nie ma co stygnąć.
0: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie?

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
6: Wow. Mhm.
5: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
6: Wow.
5: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
6: Wow.
5: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
7: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
8: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
9: I po tlamie.

0: Thomas Gray i Rumors.
1: Słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
2: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do Was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą około 17 kresek, a słońce będzie się przebijać przez umiarkowane chmury. Wiatr łagodny nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Jakość powietrza przeciętna, więc warto zachować ostrożność.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
11: SK Sport News.
10: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Wasze Źródlewsko-Lejnik. Głośna sprawa znęcania się nad kotem przez dziecko. Za pozwoleniem i aprobatą matki wraca na wokandę. Z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie, który skazał kobietę na pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i dał 6-letni zakaz posiadania zwierząt, nie zgodził się jej obrońca, który złożył zażalenie. Prokurator wyrok ze stycznia tego roku uznał. Terminu apelacji jeszcze nie ma.

0: Nowa szkoła może powstać w Ostrzeszowie. W czwartek radni powiatu zdecydują, czy w zespole szkół nr 1 będzie działać branżowa szkoła drugiego stopnia. To ma dać uczniom po zawodówce szansę na dalszą naukę i maturę.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka.
3: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00. Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

Wspomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombr 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może i mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam. Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w imprezce. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć, siemanko.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji, paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.

0: Fukaj na przykład będzie obecny podczas rap stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na rap stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odry w roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

Bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezie Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić. Yeah.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
2: I po reklamie.
3: Ostrzeszów na czasie.
4: Marta Rajewska, dzień dobry. Czas na garść eskowych podpowiedzi. KPR Ostrowia będzie walczyć o brąsy, a mecz już w najbliższą sobotę w Trzemka Arenie w Ostrowie. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ostrowskim szczypiornistom? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@sk.pl. W tytule podajcie hasło KPR i koniecznie przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
5: Muzyką się żyje.
6: Bangaranga to słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji, no i my w Imprestę też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie, ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w imprezę za kilka minut, no a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku, to wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot od poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka.
6: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Office, London i Galaxy na przykład.

Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz. Wiem też, że sporo z was mnie również zna, ale jak ktoś nie kojarzy, to nazywam się Hanczak. Dobry wieczór, to imprezka.

0: Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówi

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia albo SMS-owe
1: 664-402-302
0: albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sombr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
2: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem. No to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
2: Medalik.
0: Damian.
3: Rower.
0: Paulina.
2: Zegarek.
0: Damian.
3: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no,
2: Pismo Święte.
0: Damian.
3: Różaniec.
0: Paulina.
2: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber, Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: so don't call me up.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
7: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Sprawdź to sam, czeki laut, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
13: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
12: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
13: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza. I po reklamie.
15: Ostrzeszów na czasie.
16: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Mama, tata i ja. Pod takim hasłem odbędzie się piknik rodzinny, który już 31 maja odbędzie się w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Potrwa od godziny 15 do 18, a w programie sporo atrakcji, między innymi animacje, warsztaty, muzyka oraz niespodzianki dla najmłodszych. Szczegółowe info dostępne w necie.
17: Muzyką się żyje.
18: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap 20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan. Ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na SK. KPL.
1: Impreska. Impreska.
18: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: udało.
1: To był jakieś Juvenalia w 2016 roku w Lublinie. To był darmowy 10 koncert.
0: 10 lat tako. Temu. Uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty tak oddawał wtedy. Dobrze, tak. Nikodem, czyli rozumiem, że fan od dawna. Bardzo proste zadanie mam dla ciebie. Zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście. Pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał. Musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tymczasem wesce Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę miał.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem. Pan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że dzisiaj

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

You spin me round, dance na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc. I na

0: Dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina,
0: słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę.
1: Takie
0: zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby je kupić.

Przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Kamy, moją żonę też pozdrów. Proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa. Oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik. Bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy. Wydrukowanie licencjatu za nią. Jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000, zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Kanczak, do usłyszenia!

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
6: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. To będzie wielkie hip-hopowe wydarzenie w Kaliszu 19 i 20 czerwca na Polach Marsowych. Odbędzie się hip-hop fest, a na scenie pojawią się m.in. Janusz Walczuk, Tede czy Young Leosia. To wszystko rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Szczegółowe info, jak zawsze, dostępne w necie.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Myślę, że w kolejni kłaniam się nisko i zapraszam na podsumowanie dnia na antenie Agnieszki Ostrzeszów. 300 tysięcy złotych dołoży miasto i gmina Ostrzeszów do nowej siedziby policji. To pieniądze na przebudowę budynku kupionego przez Komendę Wojewódzką.
2: Komenda Wojewódzka na koniec zeszłego roku zakupiła budynek w Ostrzeszowie przy drodze krajowej 11 w wylocie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, który miałby być przeznaczony na nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Pierwotnie były plany inwestycyjne co do budowy nowej komendy. Te plany różnie były szacowane. Na pewno to miało być kilkadziesiąt milionów złotych. Tu w zależności od, nazwijmy to, wielkości tej komendy i ilości usług dodatkowych, mówiło się od 40 nawet do 70 milionów. W tym przypadku Komenda Wojewódzka zapłaciła około 12 milionów złotych i modernizacja tego budynku opiewa na kwotę kolejnych kilkunastu milionów. Jako gmina zgłosiliśmy taką wolę partycypacji w tych pracach modernizacyjnych z naszej

0: tej strony jest to wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych. Wiemy, że również starostwo powiatowe zadeklarowało wstępnie taką samą kwotę 300 tysięcy złotych oraz pozostałe gminy kwotę od 50 do 100 tysięcy. Łącznie to będzie około 1 000 000 złotych, które tu lokalne samorządy przekażą na modernizację tego budynku, tak żeby zarówno policjanci mieli nowe i komfortowe warunki pracy, ale również wszyscy nasi mieszkańcy, którzy z tej komendy będą korzystać. Co więcej, nowy budynek jest na tyle duży, że mamy informację, że po modernizacji ma się tam również znajdować strzelnica tutaj dla całego rejonu oraz magazyn dowodów rzeczowych tutaj też dla całego rejonu, więc myślę, że jest to bardzo dobra inwestycja, która też podniesie rangę naszej komendy, a to są najczęściej też nasi mieszkańcy, którzy pracują, ale tak jak mówię, też i wielu naszych mieszkańców, którzy korzystają chociażby jako osoby poszkodowane z tej komendy, oczekując pomocy.
1: Mówi burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak, a nowa siedziba Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie ma być gotowa już w przyszłym roku.
2: SK Ostrzeszów.
1: Edukacja włączająca tematem jutrzejszej konferencji w Ostrzeszowie, ta organizowana jest w ramach Centrum Wspierającego Edukację Włączającą właśnie, może przyjść każdy i posłuchać.
3: Konferencja jest o zupełnie oddzielnym wydarzeniem. Konferencja jest jednym z dodatkowych działań CWEW-u w całej Polsce. Na drugim etapie się to dzieje równocześnie wszędzie. Natomiast tematy, które pojawiają się w trakcie konferencji, uzależnione są od potrzeb danego środowiska lokalnego. W przypadku CWEW-u w Ostrzeszowie, tak? Konferencja ułożyła nam się troszeczkę taką tematyką wspierającą mocno rodziców. Mówiąca o różnych potrzebach, różnych doświadczeniach rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym, o tym, do czego ta droga tych rodziców doprowadziła, do jakich sukcesów, do których się nie spodziewali przed pojawieniem się w ich rodzinach dziecka z niepełnosprawnością. I to będzie piękne wydarzenie. Oczywiście na konferencji nie może zabraknąć również takich formalnych informacji o tym, czym jest CWEW, czym jest edukacja włączająca, jaki jest system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, tutaj nasz lokalny, ale też ogólnokrajowy, więc te elementy będą. Konferencja będzie dosyć długa, wydarzeń będzie dużo, natomiast jest ona wydarzeniem otwartym. Mamy bardzo duże grono osób zaproszonych, ale wszystkie osoby, które by chciały dołączyć do tej konferencji, zapraszam. Co jest ważne, informacje o tym, jaki jest harmonogram, jaka jest kolejność wystąpień, wszystkie są już na naszej stronie internetowej, są na profilach społecznościowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z CWEW-u w Ostrzeszowie, powiatu. Także można się zapoznać z pełną tematyką tej konferencji.
1: Zaprasza organizatorka Katarzyna Kokoszko-Chodyja. Za początek o 9:30 w sali sesyjnej Starostwa w Ostrzeszowie i jutro.
2: SK Ostrzeszów.
1: Najpierw projekt, potem budowa. Grabów nad Prostą pracuje nad budową kanalizacji na ulicach Witosa i Rataja, mówi burmistrz Grabowa Maksymilian Ptak.
4: Przygotowujemy dokumentację projektową, mamy na to zabezpieczone środki. Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach Witosa i Rataja w Grabowie. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Liczymy, że otrzymując środki zewnętrzne, starając się o środki zewnętrzne, w przyszłości zrealizujemy tą inwestycję, ale w tym miejscu warto podkreślić, że właśnie w ubiegłym roku zrealizowaliśmy bardzo duże zadanie, jeśli chodzi o tą gospodarkę wodno-ściekową, a mianowicie rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabów Witostwo oraz modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Plebo. Inwestycja około 4 miliony złotych kosztowała. Na to zadanie pozyskaliśmy 100% z Unii Europejskiej.
2: Sport w Ostrzeszowie.
1: Marzenie spełnione. Piłkarze Aserete z Krotoszyna z awansem do pierwszej ligi futsalu w Polsce po zaledwie roku w drugiej i to bez przegranego meczu.
5: Jest duma?
6: No tak, na pewno i przede wszystkim taki szybki bieg wydarzeń, bo

0: z chęcią się przychodzi, jak drużyna wygrywa i jak przychodzisz na mecz z przeświadczeniem, że raczej to zwycięstwo będzie. Także no, na pewno to wszystko napędzało, wynik zawsze buduje i atmosferę i wszystko dookoła, także tak fajnie to wyszło i teraz będzie ciężko to podtrzymać, ale miejmy nadzieję, że będziemy starać się to zrobić jak najlepiej.
1: Czuć doping kibiców? Czuć, że tych kibiców jest coraz więcej?
0: Tak. No ja gdzieś tutaj akurat mogę z doświadczenia powiedzieć, że no jeżdżę po tej Polsce już od dawien dawna po tych halach różnych i czasami no

0: Jak przyjeżdża jakiś tam zespół, który też nie jest jakoś tam dużo rozpoznawalny i nie wiadomo tak naprawdę skąd on przyjechał. A tutaj u nas Krotoszynie, no to wszystko, mówię, tak się napędziło, że z meczu na mecz tych kibiców było coraz więcej, 4-5 ostatnich meczów to już naprawdę był komplet. Także no super się gra przy takiej publiczności i chłopakom też to się udzieliło.
1: Mówi trener Kamil Kucharski, a nowy sezon ruszy już we wrześniu.
2: SK Ostrzeszów.
1: Były kolarze i wyklejanki Szymborskie, były grafiki Picassa. Czas na kolejną znakomitą wystawę w Muzeum w Lewkowie. Prace trwają już od wielu tygodni, a wernisaż już w tę sobotę, 23 maja. Wystawa czynna będzie dla zwiedzających od 24. A będą to prace znakomitego polskiego malarza, a także rysownika, scenografa, filozofa i teologa prawosławnego, który również pisał ikony Jerzego Nowosielskiego. Ale to nie jest wszystko, bo w przyszłym roku muzeum planuje wystawę związaną z Andrzejem Wajdą.
3: To jest takie, trochę jak Szymborska, nie? Taka lokomotywa wystawcza tego roku.
4: Troszkę tak. Szymborska dała nam takiego kopa i dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo wyjątkową w skali również Wielkopolski wystawę udało nam się zorganizować. Że nie dość, że byliśmy jedynymi, że odpowiadaliśmy na pytania, o których nie miałam pojęcia, że ludzie sobie ich nawet nie stawiają, że nie mieli pojęcia, że Wisława Szymborska to nie tylko znakomita poetka, noblistka, redaktorka również wcześniej, ale że miała również tą swoją pasję, jaką były wyklejanki i wycinanki. I to zaczyna mi się podobać, że gdzieś Muzeum w Lewkowie ma prawo być kojarzone dzięki swojej działalności z takimi unikatowymi, ciekawymi wystawami, które również pozwalają poznać nowe rzeczy bez wyjeżdżania daleko do dużego miasta, które gdzieś w jakiś ciekawy sposób opowiadają o ludziach, czasem związanych z Wielkopolską, no bo urodziła się jednak gdzieś tutaj, albo gdzieś z ludźmi ważnymi dla rozwoju kultury w kraju. I pracujemy nad dwiema takimi wystawami, które są, spalają naszą potężną energię, już nie pozwalają spać po nocach, ale też dają chyba ogromną satysfakcję, ponieważ już od 23 maja do 16 października będziemy w Muzeum w Lewkowie, w dawnej wozowni, prezentować malarstwo, obrazy Jerzego Nowosielskiego. Wystawa pod cudnym tytułem Misterium Codzienności pokaże cały przekrój twórczości Nowosielskiego. Będą i ikony wypożyczone z Muzeum KUL, będą akty i te obrazy, z których słynie z Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi. 4 obrazy użycza nam Muzeum Narodowe we Wrocławiu i abstrakcje z własnej kolekcji przywiezie biografistka Jerzego Nowosielskiego, która u nas będzie również miała 2 prelekcje i która pisze nam wstęp do katalogu, ponieważ ta wystawa będzie miała również pierwszy taki profesjonalny katalog, więc wchodzimy już na wyższy poziom takiego wtajemniczenia wystawienniczego. To o tyle ważne, że będą znowu okrągłe rocznice, tak? Czy są okrągłe rocznice? One są zawsze dobre do tego, żeby wywołać jakiś temat, ale w Wielkopolsce nigdy malarstwo Nowosielskiego nie było w takiej skali pokazywane. Były ikony w 2023 roku w Poznaniu, no ale to nie jest całość twórczości. Także ten Nowosielski trochę mi spędza sens powiek, ponieważ konwoje, transporty, ubezpieczenia, cogodzinne badania powietrza, które musimy przesyłać do wszystkich muzeów. To jest też wysiłek potężny, ale to jest też ogromna satysfakcja, ponieważ towarzyszyć wystawie będą profesjonalne warsztaty pisania ikon. Przyjeżdża do nas jeden z 2 najlepszych w Polsce tego typu fachowców. Także 3- lub 4-dniowe warsztaty dwukrotnie się odbędą. Będzie mnóstwo warsztatów, także chcemy trochę przez to malarstwo przeprowadzić, nie żeby przelecieć tylko i zrobić parę zdjęć, dać na media społecznościowe i powiedzieć byłem, widziałem, tylko żeby poznać na nowo, albo poznać w ogóle, bo nie ma się co wstydzić, że być może my o pewnych artystach w ogóle nie wiemy. Po to jesteśmy.
5: Albo znamy, a nie wiemy, że to nazwisko.
4: Albo znamy, albo nie kojarzyliśmy, albo gdzieś mamy jakąś kalkę i przyjść, zobaczyć, przy okazji zobaczyć pałac, zobaczyć inną wystawę, pospacerować w parku, skosztować smacznego serniczka w kawiarni pałacowej. Myślę, że temu to miejsce ma służyć i dlatego już, mimo że mamy mnóstwo roboty z Nowosielskim, biegamy już po Polsce i załatwiamy na kolejną wystawę, która również będzie jedyna w Wielkopolsce. W 2027 roku będziemy mieć pracę Andrzeja Wróblewskiego, ale łączymy je z Andrzejem Wajdą. I tu chcemy Państwu trochę...
5: Dwóch Andrzejów W.
4: Już taką wystawę kiedyś zrobiła Anda Rotenberg, ale jak wiadomo, po dobrych dobrze kopiować. I to są panowie, którzy są mniej więcej w tym samym roczniku. Wajda jest rok starszy. Wróblewski będzie w przyszłym roku miał 100-lecie urodzin i 70. rocznicę śmierci, ponieważ zmarł niezwykle młodo. Też do tej pory nie było tego typu wystawy w Wielkopolsce.

0: Polsce, a chcemy ich połączyć, bo oni razem studiowali na ASP w Krakowie. I to patrząc na twórczość Wróblewskiego, Wajda powiedział, nie jestem dość zdolny, idę na zupełnie inny kierunek, bo nigdy nie będę Wróblewskim. On już maluje tak, jak ja bym chciał malować, a nie dosięgnę. Dlatego... I został znakomitym reżyserem, ale jak chcemy też to pokazać, że Wajda w swojej twórczości pokazywał wystawy Wróblewskiego, które sam tworzył na potrzeby na przykład filmu Wszystko na sprzedaż. Także wydaje mi się, że to są na tyle ciekawe rzeczy, o których możemy mówić kolejnemu pokoleniu, bo być może starsi już to wiedzą, ale żeby przyciągnąć młodych na tą wystawę, to na wystawie Wróblewskiego chcemy zrobić tyflografię, chcemy puścić w słuchawkach dzienniki młodego Wróblewskiego. On ma takie same wątpliwości jak my. Co warto, czy trzeba iść w twórczość, czy lepiej zarabiać, jak żyć. To są pytania, które można sobie stawiać, więc wydaje mi się, że te wystawy, mimo że ci autorzy dawno temu, na stulecie urodzin, to jakby problemy zostają te same. A przy okazji obcujemy z niezwykle bardzo dobrą sztuką, albo niedobrą. To warto przyjść i zobaczyć. Ale podejmujemy ten wysiłek, cieszę się, że mam zespół, któremu się chce w takie trudne rzeczy, bo to są trudniejsze rzeczy niż wystawienie fotografii w parku, tak? Wydrukowanie zdjęć w parku i zaproszenie na tego typu wystawę, ale tych wystaw mamy 11 i tak coraz bardziej dojrzewam do tego, że jedna powinna być w roku taka długa i mocna.
1: Mówi dyrektor muzeum Sylwia Nowicka, a medialnym partnerem wystawy prac Nowosielskiego jest Radio SK.
2: SK Ostrzeszów.
1: I pozostajemy w tematach jak najbardziej kulturalnych. Można zbierać znaczki albo pocztówki, ale można też naparstki krawieckie. Niezwykłą kolekcją może pochwalić się Romuald Rzepiecki z Ostrowa. Jego naparstki są z porcelany, drewna czy rzeźbione w metalu, a najstarszy ma ponad 100 lat.
3: No umówmy się, to nie jest kolekcja zwykła i to jeszcze mężczyzny. Naparstki?
4: Tradycje rodzinne. Dziadek był krawcem, drugi dziadek miał wytwórnię krawatów i szali, a babcia haftowała, haftem francuskim. Także tradycje w rodzinie takie krawieckie, związane z igłami, z maszynami do szycia i z naparstkami na pewno są.
3: A pan też szyje?
4: Potrafię szyć i igłą i na maszynie, ale nie szyję. Jest kilka rodzajów materiałów. Najwięcej naparstków tutaj widocznych to jest porcelany. To są naparstki kolekcjonerskie z XIX-XX wieku. Naparstki z drewna, bardzo ciekawe. W niektórych krajach tylko takie używano. Naparstki ceramiczne, które są barwione w masie. Glinka była od razu w tym kolorze i zostały uformowane i wypalone. Naparstki z metalu, to są wcześniejsze historycznie. Mogą być tłoczone z blachy, lekkie, i mogą być odlewane, ciężkie. Najwcześniejsze naparstki, takie produkowane, powiedzmy, na skalę przemysłową, to były skórzane, z układanym elementem twardym, żeby można było igłę popchnąć. To jest oczywiście eksponat nowoczesny, to bieżącej produkcji, ale kiedyś zaczęto produkować na masową skalę w Niemczech. One były przewożone do Wenecji, a statkami przewożone do Brytanii. Okrężną drogą.
3: Do pana skąd przypłynęły, przyleciały?
4: Zaczątek tej całej kolekcji to stanowił niewielki zbiór po dziadku. Po dziadku, po babci. I od tego się zaczęła pasja. Wymieniam, czasami kupuję na aukcji, a w ostatnim okresie po prostu za każdym razem staram się coś nowego przywieźć z podróży także. W szczególności te, które mają elementy architektoniczne uwidocznione.
3: Bo naparstek, kształt jaki ma, jest dość oczywisty, ale nieoczywiste jest to, co się na nim znajduje.
4: Nie każdy kształt jest oczywisty, bo są naprawdę różne kształty. Są delikatniejsze, zgrabniejsze, bardziej obłe. Są w kształcie bardziej przypominające jajo, a są też takie postaci cylindra czy kapelusza. W przypadku naparstków kolekcjonerskich, tych z porcelany, to najczęstszymi motywami są motywy przyrodnicze. Kwiaty, zwierzęta, widoki. Natomiast drugą taką serię to stanowi prezentacja elementów architektonicznych, jak i znanych obiektów. Tak? Każde miasto stara się pochwalić swoim zabytkiem lub jakimś takim swoim szczególnym punktem ciekawym, który ma po prostu przyciągnąć turystów.
3: Metalowe są wręcz rzeźbione, chyba z żółwiem, z niedźwiedziem.
4: No, to są typowe.
3: To jest nosorożec.
4: Nosorożec i żółwik. To są naparstki kolekcjonerskie. Typowo kolekcjonerskie, one raczej wartości takiej użytkowej nie mają. Z tego względu, że to są odlewane. A taki odlewany jest ciężki, trudno by było używać go. On się stłumie, spadza, zanim przepniemy.
3: A tutaj mamy też misia, tudzież koalę na drewnianym naparstku i jeszcze i pieska.
4: To są

0: Też napaski kolekcjonerskie z drewna, wytoczone w drewnie, ale nalepiony jest element.
1: Czy te napaski kiedyś służyły do tego, do czego służyć powinny, czy one jednak tylko są po to, żeby na nie patrzeć i podziwiać?
0: Niektóre tak. Napaski mogą być różne pod względem kształtu, wielkości, rozmiaru, zupełnie jak obrączka, tak? A mniejsze paluszki na duże palce mogą być uniwersalne, tak jak ten na przykład, że rozmiar na palcu się ustala samemu. To są głównie napaski krawieckie, ale też odejmą taką grupę stanowią napaski kuśniarskie do ciężkich prac, do szycia. Ja takich nie mam.
1: A czy dużo ludzi kolekcjonuje napastki?
0: Wydaje mi się, że nie, chociaż w tej chwili w dobie internetu, kiedy człowiek wejdzie, jest bardzo dużo zdjęć napastków i osób, które bardzo dużo wiedzą o napastkach, mają publikacje wręcz naukowe na temat napastków, z których można czerpać.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Miliony kropek na ścianach i unikat prosto z USA. Co łączy te fakty z Ostrzeszowem? Teraz w naszym eskowym magazynie druga część historii klasztorku na Górce. Jak siostry nazaretanki zmieniły powojenną ruinę w barokową perłę południowej Wielkopolski? Dlaczego na klasztor mówi się Biała Górka i jak arcybiskup Baraniak, mimo żelaznej kurtyny, sprowadził tu unikatowy obraz Adama Styki? Posłuchajcie, mówi nazaretanka Bożena Anna Flak.
4: W 1933 roku do Ostrzeszowa zostały zaproszone siostry nazaretanki. Początkowo ci, którzy zapraszali, były to władze miasta, władze także parafii. Zaproszone zostały po to, żeby zająć się młodzieżą żeńską, dziećmi. W międzyczasie, wcześniej jeszcze sprowadzili się tutaj salezjanie, którzy w Ostrzeszowie odegrali fantastyczną rolę. Oni tutaj stworzyli właściwie to szkolnictwo takie i podstawowe, ale zwłaszcza średnie, liceum, które stworzyli, gimnazjum. Ludzie pytali, no dobrze, to zajęli się chłopcami salezjanie, a co z dziewczynkami? Oni odpowiadali, my się na chłopakach nie znamy, szukajcie sobie sióstr, które no, są przygotowane do szkolnictwa także i zajmują się głównie młodzieżą w tamtych czasach żeńską. No, los padł na nazaretanki. Nazaretanki były wtedy już w Kaliszu, były w Częstochowie od końca I wojny światowej i zgodziły się przyjechać do Ostrzeszowa. Na początku myślano, że może zamieszkają tutaj gdzieś w jakichś pomieszczeniach przy klasztorze, no bo tak by wypadało. Z naszych dokumentów, które teraz ostatnio bardzo sprawdziłyśmy, pisałyśmy tutaj do lokalnej prasy, także o początkach nazaretanek w Ostrzeszowie, tu nie można było zamieszkać w 1933 roku. To wszystko było w ruinie. Nie było szyb, nie było drzwi. Nawet w tych pomieszczeniach, no takich tutaj towarzyszących w tych domach gospodarczych, nawet tam gdzieś w ogrodzie, to było niemożliwe. Więc siostry mieszkały do wojny, do wybuchu wojny, mieszkały w różnych miejscach. Na ulicy Chmielnej wynajmowały jakieś budynki, pomagała parafia. Najpierw próbowały przedszkola, najbardziej udało im się gimnazjum i liceum. Gdy wybuchła wojna, część naszych uczennic, te, które no, powinny były wtedy zdawać maturę, nie mogły tej matury tutaj w Ostrzeszowie zdawać. Trzeba było uciekać i wszystko zamykać.

szkoły w Warszawie, która była potężniejszą szkołą, bardziej przygotowaną na różne warunki, była szkołą w stolicy. Szkoła warszawska bardzo szybko otworzyła tajne komplety. Tam pod hasłem innych szkół, jakichś krawieckich, w warszawskiej szkole można było robić maturę na tajnych kompletach i spora grupa uczennic z Ostrzeszowa została przywieziona do Warszawy, tam zrobiły maturę, a trzy z nich wzięły udział w Powstaniu Warszawskim i zginęły. To jest taka niesamowita więź między naszym tutaj Ostrzeszowem, naszą ówczesną młodzieżą ostrzeszowską, a naszą szkołą warszawską. Pamiętać trzeba, że Ostrzeszów należy do tak zwanej prowincji warszawskiej, czyli do jednostki administracyjnej z siedzibą

0: ci mieszkańcy, nie przygodni, ale okupanci może, tak, byli dobrze tutaj monitorowani. Tutaj siostry i ludność ostrzeszowska nie mogła nic zrobić, ale bardzo czuwała. Jest dużo zapisków z tych notatek, co się tutaj dzieje. Kończy się wojna, Niemcy muszą opuścić te tereny, ale taki jest finał całej tej batalii. I wtedy powstaje myśl, co z klasztorem. Ponieważ tu były nazaretanki, no szuka się kogoś, kto by stał się właścicielem tej rudery, no bo tak tylko dochodzić, to nie wiadomo, co z tym robić. Mądre były tam te nazaretanki, bardzo i podziwiamy je. Ówczesna przełożona generalna Laureta Lubowicka, która przebywała w Rzymie, kardynał Chlont, to są te poziomy, na których były rozmowy, więc przełożona nasza generalna, kardynał Chlont, dochodzą do porozumienia, że nazaretanki staną się właścicielkami, przejmą to na własność.
1: I spore zadanie przed nimi.
0: Wielkie zadanie. Decyzje, dokumenty tutaj w tym naszym małym takim muzeum przy klasztornym dzisiaj, no są tutaj te dokumenty, które mówią, że to jest nasza własność ze wszystkim. Z całą radością tego miejsca, jak pani powiedziała, z wyzwaniem, z ryzykiem, z obowiązkami. Do nas ciągle należy to, co po wojnie pozostało przy klasztorze, czyli te dwa ogrody, 6 hektarów ziemi. Ziemia, która dzisiaj jest dzierżawiona, ale ciągle jest to własność klasztoru i z tego, ja nie wiem dokładnie tego, nie jestem prawnikiem, wydaje się, że to miejsce jest zabezpieczone, że na tych polach, na tych 6 hektarach nie ma mowy o żadnej budowie, nie ma też mowy o sprzedaniu, bo to przynależy do dóbr klasztoru. Słusznie, bo taki klasztor, czy to było wczoraj, czy dzisiaj, wymaga jednak odizolowania, wymaga ciszy po to, żeby ci, którzy tu chcą spędzić czas, żeby mogli czymś się ucieszyć, co jest dobre dla zdrowia i duchowego, i psychicznego, i fizycznego. Nazaretanki zamykają oczy, godzą się. Ludność Ostrzeszowa wykazała się niesamowitą hojnością, radością, gdy siostry wróciły. Tutaj rozpoczęły się takie, może nie fachowe, ale i fachowe też prace. Ludzie pomagali wstawić szyby, zabezpieczyć, żeby te siostry mogły już zamieszkać w swoim klasztorze. A zamieszkać musiały, bo oprócz tego, że siostry stały się właścicielkami w 1946 roku, drugimi właścicielkami tej ruiny, to jeszcze przywiozły tutaj nowicjat. Nowicjat to jest taka szkoła jakby zakonnego życia. Młoda kobieta, która przygląda się trochę na pewnym etapie, musi przejść taką próbę, tak jak seminarium, 2 lata, powinna jakby w ciszy, w warunkach odpowiednich, pod opieką fachowców, czyli sióstr, które są przygotowane do prowadzenia, jeszcze raz swojemu życiu się przyjrzeć i zdecydować, czy chce zostać, czy to nie jest jej droga. Jeżeli mówi tak, składa śluby na rok, powtarza te śluby przez 5, 6 do 9 lat i dopiero potem składa śluby wieczyste. Także tu narzeczeństwo osoby konsekrowanej, siostry czy zakonnicy, jak się dzisiaj mówi, to jest okres prawie do 10 lat. Nowic to jest długie narzeczeństwo. A mimo tego, czasem niektórym jeszcze to nie wystarcza, bo taka jest ludzka natura. Niektórzy nigdy nie potrafią wybrać. Nowicjat przyjeżdża tutaj z okolic Warszawy, okolic Otwocka, dlatego, że w międzyczasie zabrano nam Grodno. Po Jałcie wiemy, jak się zmieniły granice. Nowicjat do wojny i jeszcze w czasie wojny, to były różne losy tych nowicjuszek. Do wojny nowicjat był dla Europy w Grodnie, potężny, nieraz do 100 nowicjuszek. Po wojnie trzeba było szukać innego miejsca i tym miejscem stał się Ostrzeszów. Cisza, przestrzeń, ogrody, ziemia, możliwość wyżywienia tych ludzi. Miałyśmy gospodarstwo wtedy, bo tak wszyscy żyli, żeby sobie jakoś pomóc. Piękny klasztor, barokowy, z historią, więc tutaj przywieziono nowicjat do tej rudery. Ale jak powiedziałam, ponieważ ludzie pomogli, siostry tutaj zamieszkały z nowicjuszkami.
1: Ile sióstr i nowicjuszek przyjechało tutaj, zamieszkało w tym 46?
0: W 46 na pewno przyjechało tutaj kilkanaście. Nie umiem powiedzieć, ale tyle. Tak się skronik, na pewno. 2 lata temu, będzie niedługo, zmarła ostatnia, która tu przyjechała. Miała 102 lata, zmarła w Paryżu. To była warszawianka. I ona napisała swoje wspomnienia. Te wspomnienia mogę pani ofiarować, to zobaczy. Bo akurat zachowałam jej wspomnienia. Ona wspomina, jak to było, gdy tu przyjechała w 46 roku. Na pewno było ich kilkanaście, bo taka była wielkość tego nowicjatu. Był to nowicjat dla całej Polski. Nie było w tamtym czasie sióstr z innych krajów europejskich. Teraz to jest otwarte, mogą tutaj być z innych krajów. Wtedy, po tej zawierusze, to każdy już tam się starał o swój nowicjat. Drugi najbliższy nowicjat to był w Albanii na terenie Włoch, a następne to były w Stanach Zjednoczonych. To były w tamtym czasie. Jak powiedziałam, żeby te siostry mogły tu w warunkach zamieszkać, pomogli ludzie. Rozpoczęła się praca też sióstr, które musiały się zająć polem, trzeba było to wyżywić. Siostry jeszcze wydajęły

0: funduszu. Czyli jakby nikt nie może mieć nigdy żadnych pretensji o to, że tam coś ułożył na to. I to jest bardzo ważne. Kaplica natomiast, która była najważniejsza w tej całej renowacji i krypty, zostały odnowione. Powiedziałam, z tych środków troszkę unijnych. Bardzo wielu darczyńców nam pomogło. Bardzo pięknie zachowały się władze miasta. Zrobiły wszystko, co było możliwe, żeby wspomóc to wspólne dzieło. Tutaj też mówię o tych indywidualnych ludziach, którzy pomagali. I do tego dochodzi także Międzynarodowy Fundusz Nazaretański, czyli zgromadzeniowy, który także pomógł, bo to były wydatki rzędu milionów. To nie było to, o czym my dzisiaj mówimy, 400 tysięcy. To były miliony, żeby to wszystko odnowić. Decyzja okazała się szczęśliwa. Cała renowacja tego obiektu, klasztoru i kościoła i krypt trwała minimum, taka podstawowa, minimum 5 lat. Mamy rok 2015, przychodzą pierwsi zwiedzający. Mówi się o tym obiekcie jako obiekcie odnowionym. Mówi się o pięknej, barokowej kaplicy, która nagle się wyłoniła spod białej farby. Też jeszcze ważna informacja. Kaplica jest pokryta polichromią, czyli malowidłami na suchym tynku, to nie są freski. Polichromie ścienne na suficie zostały w 100% odnowione w kaplicy. Renowacja jest 100%, czyli możemy sobie powiedzieć tak, wchodzę do kaplicy dzisiaj, zamykam oczy i jestem w wieku, koniec wieku XVII, tak jak to było w czasie konsekracji świątyni. W 100% renowacji. To jest ciekawe, tam gdzie na przykład polichromia znikła z jakichś powodów, była wilgoć, nie dało się jakby odtworzyć, tylko 30% zostało. To, co zostało jakby domalowane, uzupełnione, jest wykropkowane dla uczciwości. Tam, gdzie nie było nic, tam są miliony, czasem miliardy kropek. Artysta siedzi i kropkuje to miejsce takim kolorem, jaki jest odpowiedni, po to, żeby ktoś, kto chce wiedzieć, w jakim stopniu te polichromie zostały zachowane, a w jakim zostały zniszczone i są uzupełnione, to tam są te kropki. Mnie to fascynowało, bo ja chodzę i patrzę, gdzie są kropki. Najwięcej kropek, najszczęście, jest w miejscu najmniej wartościowym, tam, gdzie były tylko takie barokowe ozdoby, takie fale i tak dalej, różne kolory, to są jakby takie najniższe części nawy i prezbiterium, ale głównie nawy. Tam ta najniższa część po wojnie została pokryta boazerią, czyli takim, jak to górale tam taki styl zaprowadzili na południu, potem to się rozpowszechniło w całym kraju. Tam były deski przybite po to, żeby było ciepło. Były to tego kaloryfery, żeby się z tym nie zamarzły, no kciuszki zwłaszcza w tej świątyni. Gdy zdjęto boazerię, czyli te deski, gdy usunięto kaloryfery, których nie może być w świątyni zabytkowej, dzisiaj jest nawiew elektroniczny, tam praktycznie nie było żadnych zdobień. To wszystko znikło. Ale to było najmniej wartościowe, jak powiedziałam, i tam są prawie same kropki, że to zostało naniesione.
1: Przyjrzymy się później.
0: To jest bardzo takie ciekawe. Renowacja ta ukończona po 5 latach, to nie tylko sprawa, ponieważ tutaj rozpoczęły się wizyty ludzi zainteresowanych, z czego się bardzo cieszymy, do tej pory trwają. Obok tej odnowionej polichromii, obok dachówki, która została założona, obok osuszenia fundamentów, wszystkich głębokich fundamentów w klasztorze i w kościele, klasztor bardzo dużo zyskał po tej renowacji. Przede wszystkim dostał nowy tytuł Perła Południowej Wielkopolski, dostał przywilej prowadzenia muzeum, krypty stały się częścią muzeum, czyli stały się własnością, tym dobrem wspólnym, na czym nam zawsze jako nazaretankom bardzo zależało, bo my jesteśmy apostolskim instytutem, jesteśmy zamkniętym tak zwanym klauzurowym klasztorem, mamy być wśród ludzi, wśród rodzin. Dlatego to, co się dzieje, kontakt ze świeckimi ludźmi, ich inicjatywą, z ludźmi, którzy jakby tę naszą misję, naszą ideę pomocy drugiemu człowiekowi niosą dalej, zawsze są bardzo mile widziani. Więc uzyskałyśmy ten przywilej, że możemy tutaj prowadzić oficjalnie grupy wycieczkowe, przyjmować ludzi. Dzisiaj jest wtorek, to na pewno ktoś przyjdzie zwiedzać klasztor. Poprzez obecność muzeum zorganizowanego przy klasztorze ta otwartość stała się jeszcze bardziej formalna, stała się niemal nakazem. Przez kilka lat trzeba było nawet zadbać o to, żeby ci ludzie tutaj przychodzili, żeby udowodnić darczyńcom, wszystkim podpisanym umowom, tym, którzy nam pomagali z zewnątrz, udowodnić, że to miało sens, że to służy ludziom, bo taki był warunek tej pomocy. To ma służyć nie tylko siostrom, chociaż przedtem też nie służyło tylko siostrom, ale ma być dla innych. To Ostrzeszów ma z tego skorzystać, to Wielkopolska ma skorzystać, to cała Europa ma skorzystać, jeżeli zechce. I tu przyjeżdżają grupy Niemców, zwłaszcza tu mamy koncerty grup niemieckich, miasto się o to

Teraz są wymiany międzynarodowe. Przyjeżdża młodzież z innych szkół, z innych krajów i tu przychodzi zawsze ten klasztorek zwiedzać. To jest wielki zysk i to trwa do dzisiejszego dnia. Od kilku lat, gdy kończy się już jakby obowiązek prowadzenia fundacji zabytkom na ratunek, już dochodzimy do końca tej fundacji, ona już nam nie jest potrzebna. Nie ma tego obowiązku jakby starania się o odwiedzających, ale my z jednej strony taką siłą takiego dobrego nawyku, a z drugiej strony po to, że to ma sens po prostu. Zawsze dbamy o tego zwiedzającego, o to, żeby tutaj ludzie mogli korzystać i także robimy, prowadzimy taką statystykę, mamy wielkie księgi, w których się ludzie wpisują więcej. W ubiegłym roku zdecydowałyśmy się na remont niezwiązanego z klasztorem, tym miejscem, z zabytkiem takiego naszego budynku gościnnego i niedługo ukończymy remont tego gościnnego budynku i wtedy będą mogli ludzie przybywać tutaj przez internet, zapisać się, będą tu mogli odpocząć, mieć rekolekcje, porady, duchowe, cokolwiek. Więc taki dom jest już przygotowany i prawie na ukończeniu jest ten remont. Po to, żeby ci ludzie tutaj zawsze mogli przybyć. Dla różnych powodów, różne grupy, różne są potrzeby, bo zmienia się świat. Jest dużo ludzi, którzy chcą tutaj w samotności spędzić 3-4 dni i na takich ludzi jesteśmy także otwarci. Nie jest to bardzo duży dom. Wiem, że do 40 osób, 35-40 osób można przyjąć. Gdy nastawiamy się na te indywidualne osoby, czy na rodziny na przykład, które chcą spędzić, to bardziej nam zależało na komforcie dla tych ludzi, którzy tu będą. Nie na ilości, bo no, nie jest taki duży ten dom. Nie mogliśmy dobudowywać, tylko chciałyśmy odremontować i przystosować. Te mieszkania, które będą dla tych 35 powiedzmy osób, czy 40, ci ludzie mogą już spędzić tutaj czas w warunkach takich, w jakich dzisiaj żyją. Czyli jest jakaś łazienka przy pomieszczeniu, są indywidualne pokoje, żeby nie były to tylko grupy, ale będzie tam także sala multimedialna dla tych, którzy przychodzą na parę godzin i odchodzą, zwiedzają. Będzie kaplica dla tych, którzy chcą się pomodlić, jakieś większe grupy, które gdzie indziej mogą zamieszkać. To na to jesteśmy przygotowani. Miejsce dla niepełnosprawnych i tak dalej. Miejsce skupienia, rekolekcji, miejsce no, takiego odpoczynku także. Ten, kto przyjeżdża, to on będzie decydował o tym, jak chce ten czas spełnić. Można rozmawiać, no oczywiście nie jakieś grupy, które by tutaj nie wiem, na pół miasta robiły jakąś dyskotekę, no jest. To nam akurat niepotrzebne, ale na pewno to będzie taki dom, który jest naszą własnością, on jest z naszych środków remontowany, na to, żeśmy się długo też przygotowywały, ale jest to potrzeba, bo dom, który był wcześniej, jednak był niebezpieczny dla grup. Dzisiejsze to muszą być te warunki przeciwpożarowe i tak dalej spełniane. To jest bardzo ważne. Nie chcemy nikogo narazić na nic, ani siebie. Więc dlatego ta decyzja, ale to jest dobra, to jest też jakby efekt tego, że to miejsce zostało nagłośnione, że o tym miejscu wiedzą. Nieraz przyjeżdżają ludzie, nie można się zatrzymać. No nie można, bo mamy 3 pokoje gościnne. No to dla kogo? Dla matki jakiejś, która przyjedzie, ojca, nowicjuszki, to w pierwszej kolejności. To jest, ale to jest też jakby efekt tego wszystkiego, że ten dom dostał drugie życie po 2015 roku. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a ona się dokonała po właśnie wtedy, gdy nazaretanki stały się właścicielkami. Jesteśmy no właścicielkami pełnoprawnymi unikatowego obrazu Najświętszej Rodziny, która znajduje się, obraz ten znajduje się w ołtarzu głównym. Namalowany został przez Adama Stykę. Adam Styka, syn Jana, a Jan to Panorama Racławicka i jego współpracownicy, czy on współpracownik innych. Adam Styka po wojnie, wcześniej jeszcze trochę, znalazł się w Ameryce. W Ameryce było po wojnie bardzo prężne nasze zgromadzenie. Do tej pory jest prężne, ale po wojnie tam było bardzo dużo sił, dużo prowincji. Tam też często przebywała przełożona generalna, która była notabene pochodzenia była Polką, ale była Amerykanką z paszportu. Ponieważ dla Europy, dla Polski nowicjatem stał się Ostrzeszów, nie Grodno, a tu nie było żadnego symbolu nazaretańskiego. Czegoś, co by mówiło o tym, że tu nazaretanki teraz są właścicielkami. Są piękne polichromie, są obrazy świętego Franciszka, które kochamy i cenimy. No ale jak są nazaretanki, coś dla tych młodych kobiet, które się będą wychowywać w tej duchowości Jezusa, Maryi i Józefa, by się przydała. Przełożona generalna nasza, ówczesna, zwraca się do artysty znanego bardzo w Stanach Zjednoczonych, znanego poza granicami Polski może bardziej niż w ówczesnej Polsce, Adama Styki i prosi go, aby dla Ostrzeszowa namalował obraz Najświętszej Rodziny. Adam Styka pojęcia nie ma, co to jest Ostrzeszów. To jest malutka, piękna, ale malutka mieścina. Ma tylko informację, że Ostrzeszów, kaplica czy kościół, to jest świątynia barokowa. To jest obiekt

0: barokowy i ten obraz powinien, no tak sobie myślała nasza przełożona generalna, powinien pasować do tego stylu. Adam Styka, nie znając tej świątyni, maluje obraz Najświętszej Rodziny, który zadziwia, gdy się mówi ludziom, że ten obraz powstał w latach 50. 1920 wieku, to nie chcą wierzyć. Jak to? Przecież tu są te wszystkie anioły, niebieskości, chmurki, ta ulotność, szaty Maryi rozpuszczone na cały obraz, pełne jakiegoś powiewu. Typowy obraz barokowy, chociaż można poznać, że styl jest troszkę współczesny, jest inny, inaczej maluje się twarz i tak dalej. Znawcy się na tym jakoś tam odczytają, ale cała stylistyka jest barokowa i dopiero niedawno żeśmy wszystkie te puzzle złożyły razem i powstał obraz, wyciągnęłyśmy wszystko z archiwum, to też jest owoc odnowy tego miejsca, z archiwum generalnego wszystkie dokumenty mówiące o tym, że naprawdę Styka został poproszony o obraz dla nowicjatu w Ostrzeszowie, dla tego miasta, że go namalował, że nie ma żadnej kopii ani innych szkiców tego obrazu. Możemy tylko złożyć tę historię i złożył ją jeden z ostrzeszowianinów, jeden taki pan, który tutaj bardzo jest związany z tym obiektem. Obraz miał długą wędrówkę, najpierw musiał czekać długo w Ameryce, bo nie było go jak przewieźć przez oceany. Potem kilka lat czekał w Albano, w naszym nowicjacie na ziemi włoskiej, bo w tamtych czasach bardzo było trudno przewieźć jakikolwiek obiekt natury religijnej przez granicę. I długo czekało się na odważnego człowieka, który obraz, dzisiaj to jest, mówię, jak bajka o żelaznym wilku, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, a może jest jeszcze no inaczej niż my mówimy. Zgodził się jeden człowiek, który ten obraz przewiózł do Ostrzeszowa. To był arcybiskup Baraniak. Po trzeciej sesji Soboru Watykańskiego powiedział: ja, to jest własność nazaretanek, ja ten obraz przewiozę. To jest druga osoba bardzo ważna dla Ostrzeszowa, po ojcu Maksymilianie Kolbe, który jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie był, to jest Ostrzeszów, to jest jeden męczennik, arcybiskup Baraniak, kandydat na ołtarze. To on go tutaj przewiózł do naszej świątyni po kilku dopiero latach, więc z 5-6 lat ten obraz musiał czekać, aż się dostanie do Ostrzeszowa. Dzisiaj by pewno no, samolotem przyleciał za 3.
1: Trwałoby to na pewno dużo mniej niż
0: wtedy. To też jest dzisiaj ważne, bo on jest w naszej kaplicy i warto mu się dobrze przyjrzeć. Mamy piękne, dobrze wykonane tutaj przez lokalnych, fantastycznych fotografów zdjęcia, więc tutaj pan Grzesiu Kosmala między innymi obsługuje tę świątynię, też i robi piękne, znaczy my u niego zamawiamy takie właśnie profesjonalne zdjęcia. To jest wszystko owoc tej renowacji. Jest tylko jedna rzecz, to już zmierzam ku końcowi. Po renowacji, po założeniu muzeum, po
1: oficjalnym otworzeniu,
0: po jakby domknięciu tych wszystkich obietnic, że tutaj ludzie będą przychodzić, po wszystkich dokumentacjach, po upływie tych lat, które były obowiązujące, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego miejsca, pozostała jedna rzecz. O tej rzeczy umówiono się zaraz po renowacji, zaraz w 2015 roku, gdy obiekt został otwarty. Ta rzecz dotyczy dwóch bocznych ołtarzy i ambony. Ambona, piękna, barokowa ambona i dwa boczne ołtarze o przepięknych dekoracjach takiej pracy w drzewie, na liście akantów rzeźbione w drzewie, one tam bardzo piękne, mają też piękne obrazy. Te dwa boczne ołtarze i ambona zostały pozostawione dla naszej działalności, znaczy nazaretanek, inicjatywy nazaretanek, ale także wszystkich użytkowników świątyni. Innymi słowy, to było tak, te dwa ołtarze zostawiamy uzbierać, by wypadało na nie, żeby no z tego co wypracuje to miejsce już poszerzone, o poszerzonej działalności, żeby można było w swoim czasie, gdy już się dojdzie do wniosku, że trzeba to wykończyć, te dwa ołtarze jakby pozostały do jakby zadaniem wszystkich użytkowników, ja tak to mówię, i sióstr, i tych, którzy tutaj przyjeżdżają czy modlą się w regularnym takim rytmie, bo kaplica jest otwarta przecież dla publiczności i każdy może każdego dnia tu się modlić, w niedzielę są dwie msze święte. Przez te lata, czyli tak do gdzieś do 10 lat. Krypty były trochę później ukończone, więc no powiedzmy przez 8 lat. Wszystkie ofiary, które ludzie wrzucali do takiej symbolicznej skarbony w formie makieta tego właśnie klasztoru, stoi w kaplicy, tam ludzie wrzucają swoje ofiary. Każdy ze zwiedzających jest poinformowany, jeżeli ma życzenie, może wrzucić te skarbony, może zostawić jakąś ofiarę. Nigdy nie podajemy ceny za oprowadzanie czy za warsztaty symboliczną, bo tutaj są warsztaty pisanie gęsim piórem, za pióro, za atrament, symboliczna odpłata. Wszystko inne to jest dobrowolna ofiara. O tym żeśmy mówiły. Powiedziałam też jeszcze, że po renowacji, po 2015 roku tej świątyni, to była decyzja

Ostrzeszowian, pomysł, który nie tylko wyszedł od sióstr, ale od ludzi, którzy tym miejscem się zajmują, fascynują, a w tej świątyni odbywają się regularnie koncerty muzyki, nie tylko barokowej, różne. To jest niesamowite wydarzenie. Zawsze jest publiczność taka wierna, kościół jest zawsze wypełniony. Jest taki plakat, który jest rozpoznawalny, perły w koronie, taki ma tytuł. Także dochody z tych koncertów, jeżeli nie trzeba bardzo dużo zapłacić artyście, bo nieraz są artyści, którzy żyją z tego, z tej swojej profesji i zawsze się pyta i zawsze wynagradzamy tych, którzy wynagrodzenia potrzebują, czy to wynagrodzenie zgłaszają, więc ofiary z koncertów idą na następne koncerty, żeby działa się kultura, żeby to dobro kulturowe mogło się tutaj spełniać. Są też koncerty dobroczynne, że wszystkie dochody z tego dobroczynnego koncertu idą na rzecz ukończenia dzieła w renowacji tej świątyni. Czyli przez te 8, powiedzmy, lat, żeśmy starały się zgromadzić tyle środków, ile tylko było możliwe. I w połowie grudnia tutaj do tej świątyni wrócili krakowscy artyści, krakowscy i wrocławscy i rozpoczęli renowację od ambony. Ambona jest mniejszym trochę obiektem i mniej kosztownym. Ciągle pozostają do renowacji dwa boczne ołtarze. W tym czasie, teraz po długich zastanowieniach, po refleksjach, po rozmowie z doradcami, po rozmowie z naszymi przełożonymi. Wydaje się, że jest to czas, gdzie tę sprawę dwóch bocznych ołtarzy trzeba na nowo podjąć, żeby już dłużej nie czekać, żeby ludzie, którzy pamiętają ten rok 2015, ten moment, kiedy zobaczyli świątynię odnowioną, żeby doczekali się jeszcze także odnowy tych dwóch bocznych ołtarzy, które podobno są bardzo piękne w tonacji zieleni. To jest coś niesamowitego, jeszcze tu doszłaby taka zieleń do tego różu i do złota, do czerwieni. Zdecydowałyśmy się po długich zastanawianiach i z taką ostrożnością, może nawet i wahaniem, żeby odezwać się do społeczności. O dobrowolny ofiar. Nie jesteśmy takie przyzwyczajone do, jakoś, zawsze wiemy, że Najświętsza Rodzina żyła z pracy rąk, że trzeba, pracujemy, że dobrze, jeżeli się, tak jak wszyscy inni, utrzymamy i to robimy. To, o co prosimy teraz, to jest na to dobro wspólne, na rzecz wspólną, na dokończenie renowacji świątyni. Te dwa ołtarze, są dla świątyni, nie dla naszego prywatnego domu. Zdecydowałyśmy się na różne formy, trochę mówienia o tym, o tej naszej potrzebie. W międzyczasie trzeba pamiętać, że te ceny renowacji bardzo rosną. Tam poradzono nam skarbonkę, bo ona jest taka rozpoznawalna i niektórzy ludzie tę skarbonkę wspierają. Obok skarbonki są ludzie, którzy po prostu zapukają do furty, do siostry przełożonej i powiedzą, siostro, to na ołtarz, proszę to zabrać. Wolą taką formę. Ci, którzy są tu blisko albo przyślą. Tutaj podałyśmy także konto nasze, konto domu. Każdy dom musi mieć dom, konto swoje, bo jest przedszkole i wszystkie rozliczenia. Podałyśmy także konto domu i ci, którzy woleliby bezpośrednio jakiś tam grosz przesłać bezpośrednio na konto, to ono idzie bezpośrednio na nasze konto. Ekonomka wie, bo jest dopisek na renowację ołtarza. Trudno nam było postarać się o taką rolkę, bo to kogo tu wybrać, żeby był tą twarzą tego Ostrzeszowa. Los padł na mnie, bo moje zadanie, nazywam się siostra Bożena na flag, jestem tu 4 lata, po bardzo długim pobycie za granicą Ostrzeszów mnie urzekł tym, co się tutaj wydarzyło. Mam w pamięci ten Ostrzeszów z lat 70. to się nim zachwyciłam i bardzo kocham to miejsce, robię wszystko, żeby ono było znane. Więc los padł na mnie, żeby powiedzieć kilka słów i tam ja się pojawiam gdzieś na tych Facebookach i tak dalej. No ale nie robię tego dla siebie, to mnie bardzo broni. To jest dopiero początek. Jedne osoby są takie bardziej chętne, żeby to udostępniać, inne jeszcze się przyglądają, a ja cieszę się każdym zainteresowaniem. A sprawa tak jest prosta i tak nieprosta jak pieniądze. Każda najmniejsza ofiara to może być 5-10 zł. Nie spodziewamy się, jakiegoś, żeby ludzie nie wiadomo co teraz odmówili sobie, nie wiadomo czego, żeby nam pomóc. Bardzo pokornie, bardzo zwyczajnie, ale też otwarcie i skromnie prosimy, jeżeli możecie pomóc, żeby te dwa ołtarze zostały przywrócone do oryginalnego splendoru, to jesteśmy bardzo wdzięczne. Gdybyście słyszeli nasze rozmowy, gdy tam siostry zajrzą, siostro, mamy 20 tysięcy, ktoś tam dał taką ofiarę. Naprawdę jest tyle radości z rzeczy, która nam osobiście przecież taka potrzebna nie jest. My możemy przy tych białych ołtarzach tutaj dokończyć naszą misję, żyć i umierać. To nie jest takie konieczne. Ale czasem nam jest jakoś tak smutno, że ci ludzie, którzy tyle włożyli tutaj, nie doczekają tego finału, gdzie już wszystko jest bardzo pięknie odnowione. Tu przyjeżdżają ludzie, nie mogą się

0: Dziwić. Pytają, jak to były koszty. Mówimy duże, ale to zrobili to nie na Zary Targi. Na Zary Targi też, ale przy pomocy. Dzisiaj, żebyśmy z naszych środków, wspólnoty i tego, co uzbierałyśmy, nie byłybyśmy w stanie teraz sfinansować, zapłacić za odnowę ołtarzy. Trzeba by czekać jeszcze bardzo długo i skrupulatnie to z tej skarbony wybierać, także ofiary na tace, czy jakieś indywidualne ofiary, które tutaj otrzymujemy. Żeby to mogło się dokonać w miarę sprawnie, to po prostu prosimy o zainteresowanie, jeżeli to możliwe. Nie wiem, czasem dzieci mówią, siostro, to 2 lody kosztuje. To te 2 lody mniej, jeżeli państwo mogą zrezygnować, a pomóc będziemy bardzo wdzięczni. Ja mówię to jako siostra Bożena, ale nie mówię w swoim imieniu, troszeczkę tylko w swoim, z racji obowiązku mojego, obowiązku promocji, przyjmowania tych ludzi tutaj. Mówię to w imieniu naszej wspólnoty ostrzeszowskiej głównie, ale także w imieniu wspólnoty całej prowincji, no i całego zgromadzenia, bo to jest nasze wspólne dobro i o każdym wydatku, o każdym groszu wie ekonomka generalna w Rzymie, bo sprawozdania nas uczciwie obowiązują z jakichkolwiek darów i naszych zarobków, z których utrzymujemy się na co dzień.
1: Esko Ostrzeszów radzi.
2: Ostrzeszowska Karta Seniora. Jakie daje korzyści, jak ją wyrobić i kto może to zrobić? Na wszystkie pytania dotyczące tej legitymacji odpowiada dziś Aneta Pawlarczyk-Świtoń z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.
3: Ostrzeszowska Karta Seniora powstała po pierwsze po to, żeby nasi seniorzy z terenu miasta i gminy Ostrzeszów mogli skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie miasta i gminy. To oczywiście działa dwutorowo, dlatego że to jest z drugiej strony promocja naszych lokalnych przedsiębiorców. I takie było założenie główne wprowadzenia karty seniora nie tylko w Ostrzeszowie, ale w innych miastach, bo my stosunkowo później w Ostrzeszów założyliśmy kartę seniora w Ostrzeszowie.
4: Późno czyli?
3: W 2019 roku podpisano pierwsze umowy partnerskie z 30 partnerami karty seniora w Ostrzeszowie.
4: Okej, i to kliknęło od razu? Było od razu takie duże zainteresowanie tym? Czy też musiał upłynąć czas, okres, żeby ludzie się zorientowali, że coś takiego jest, żeby zaczęli przychodzić?
3: Myślę, że to się działo stopniowo. Wiadomo, że musieliśmy włożyć trochę pracy w promocję całej tej idei, wytłumaczyć właśnie seniorom, na czym to polega. Dlatego, że każdy z partnerów ma jakby swój zakres działalności, to po pierwsze, ale również łączy się to z tym, że każdy partner ma też inną zniżkę. To nie jest tak, że w każdym punkcie usługowym, czy w każdym punkcie gastronomicznym, czy w każdym sklepie jest na przykład 50% zniżki na wszystko. Nie. To jest tak, że partner, który z nami podpisuje umowę i się deklaruje na to, że jest partnerem karty seniora, po prostu ustala, że daje 10% zniżki dla seniora albo na cały asortyment, albo na przykład na część asortymentu, albo na przykład tylko w weekend. I to jest tak, że każdy senior, chcąc wykorzystać te zniżki, powinien zapoznać się właśnie z tymi dokładną ofertą tego i tego partnera, u którego chce z tej zniżki skorzystać. Listy tych partnerów są dostępne na naszych stronach internetowych. 2 razy w roku wypuszczamy je jako załącznik do prasy, żeby też były ogólnodostępne, były w naszym magazynie bezpłatnym Dzień Dobry Ostrzeszów. Także staramy się na bieżąco je też aktualizować, bo są partnerzy, którzy już nie są z naszymi partnerami, ale pojawiają się nowi, więc ta aktualizacja jest przeprowadzona na bieżąco.
4: Okej, jeżeli chodzi o samych partnerów, to ilu ich jest teraz i jakie to są mniej więcej usługi?
3: W tym momencie jest około 40 partnerów karty seniora i ich zakres jest bardzo szeroki, bo jest i siłownia, ale jest też kilka sklepów ogólnoprzemysłowych. Są usługodawcy tacy jak fryzjer, jak masażysta, kosmetyczki. Do tego jest również naszym partnerem szkoła pana Adama Fulary, która proponuje zniżki, jeśli ktoś zawsze marzył o tym, żeby nauczyć się grać na instrumencie, a nie miał na to czasu albo funduszy, to teraz może z tego skorzystać. Także zakres jakby usług, które są u naszych partnerów, jest ich wielu, ale właśnie ten zakres jest na tyle szeroki, że tak naprawdę każdy znajdzie sobie dla siebie coś, co potrzebuje akurat albo właśnie na dłuższy czas, czyli na przykład na naukę, albo na przykład skorzystać, żeby zadbać o siebie, czy jakieś takie kosmetyczno-fryzjerskie usługi, ale też mamy kwieciarnie, kawiarnie, jeśli chce się miło spędzić czas ze znajomymi, także bardzo, bardzo szeroki jest wachlarz tych usług, które nasi partnerzy oferują.
4: Okej, to teraz...

0: przejdźmy do samej Ostrzeszowskiej Karty Seniora. Przede wszystkim dla kogo?
1: Nasi seniorzy, którzy mogą starać się o wyrobienie karty seniora, muszą mieć skończony 60 rok życia i mieszkać na terenie miasta gminy Ostrzeszów. Cała procedura jest bardzo prosta, bo wystarczy podejść do naszego biura podawczego w Urzędzie Miasta Gminy Ostrzeszów, Zamkowa 31 i pobrać wniosek na taką kartę. Wypełnia się ten wniosek, przynosi się go podpisanego i tak naprawdę w przeciągu 1-2 dni roboczych karta jest do odebrania. Pracownicy z biura podawczego dają znać po prostu seniorowi, że jest już karta gotowa i on ją odbiera, jest wypisana na inne nazwisko i można już wtedy jej używać w tych punktach. Karta nie ma terminu ważności, jednak ze względu na to, że zmienialiśmy kolory w identyfikacji wizualnej miasta, wprowadziliśmy też odpowiednio kolor karty seniora i jest inna grafika i zachęcaliśmy naszych seniorów do tego, żeby do końca czerwca właśnie podeszli i wymienili, wymiana jest

karty seniora i były inne grafika. I zachęcaliśmy naszych seniorów do tego, żeby do końca czerwca właśnie podeszli i wymienili, wymiana jest

0: tej wizualizacji i też również u nich są grafiki już te nowe i chcielibyśmy, żeby to wszystko pasowało i żeby nikt nie miał wątpliwości, czy ta karta jest nasza, czy nie jest nasza, czy jest z miasta Ostrzeszów, czy nie jest. W tej chwili wiadomo, że partnerzy przyjmują jeszcze tą pomarańczową, ale coraz mniej będzie ona tolerowana. Zapraszamy do tego, żeby zmieniać ją na tą nową. Jest ogólnodostępna, jest bezpłatna, tylko zapraszamy, żeby podejść i sobie ją wymienić.
1: Właśnie chciałam, żebyśmy jeszcze podkreślili w sumie na sam koniec, czy wyrobienie karty seniora, jej posiadanie jest płatne, czy nie?
0: Nie, absolutnie to jest niepłatne. Jedyny koszt to jest przejście się do nas, do urzędu i złożenie tego wniosku i odebranie tej karty następnego dnia, najpóźniej drugiego dnia roboczego.
1: Okej, upewnię się jeszcze, bo wspomina Pan cały czas tylko o wypełnieniu wniosku, czyli tak naprawdę żadne dochody ani nic innego nie jest brane pod uwagę. Nie trzeba też, czy może trzeba jakieś dodatkowe dokumenty wypełniać?
0: Nie, absolutnie nie i żebyśmy też to głośno powiedzieli, może podkreślili, że mówimy w tej chwili o Ostrzeszowskiej Karcie Seniora. Powiemy też, że bardzo dużo różnych firm i też tutaj trochę przestrzegamy naszych seniorów, bo już mieliśmy kilka takich telefonów i próbowaliśmy to zweryfikować i to różnie bardzo wygląda, bo jest tak zwana ogólnopolska karta seniora. Pojawiają się firmy, które tworzą jakieś karty seniora, które i zachęcają tych seniorów do różnych podejmowania różnych działań, no ale niekoniecznie są takie słuszne i powiedziałabym zgodne z prawem. Dlatego jeszcze raz mówię, my mówimy o Ostrzeszowskiej Karcie Seniora, tylko obowiązującej na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Nasi partnerzy to są sklepy i usługodawcy, którzy działają na terenie miasta i gminy Ostrzeszów i ona jest też przeznaczona tylko dla mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów, którzy skończą 60. rok życia.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: To nie tylko słuchanie i tworzenie nowych dźwięków, ale i integracja, komunikacja i doświadczanie poprzez wszystkie zmysły. O muzykoterapii rozmawiamy z Katarzyną Kokoszko-Chodyjas i Małgorzatą Bąk ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrzeszowie, bo w tej placówce terapia poprzez muzykę stosowana jest już od wielu lat.
1: Jak muzyka oddziaływuje na nasz mózg?
4: Polisensorycznie, czyli na każdy i na umysł, i na odczucia dźwięków, i aktywizuje dziecko, zresztą każdego człowieka, bo muzyka nie zna granic.
1: A czym jest muzykoterapia i na czym to w ogóle polega?
4: Muzykoterapia, którą my tutaj w szkole stosujemy, to nie jest to muzykoterapia taka klasyczna, jest to muzykoterapia integralna i ona bazuje na instrumentach archaicznych, etnicznych i uczestnicząc w tej terapii nie trzeba potrafić śpiewać, nie trzeba znać nut, po prostu
1: nie trzeba mieć w ogóle wyczucia muzycznego,
4: wystarczy chcieć. A czasami dziecko jest tak wyciszone, wycofane, że słuchając muzyki, grającej właśnie gry na tych instrumentach, aktywizuje się.
1: To czym w takim razie muzykoterapia stosowana w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym różni się od takiej muzykoterapii klasycznej? Ta muzykoterapia integralna.
4: Łączy się ta muzykoterapia łączy się z innymi terapiami, jak arteterapia, choreoterapia, terapia czeszkowo-krzyżowa.
1: Integracja sensoryczna.
4: Też.
1: To jak tutaj wyglądają te zajęcia w praktyce?
4: Ta forma terapii przyjmuje różne, że tak powiem, formy. Są to, najczęściej jest to poprzez zabawę.
1: Praca z dzieckiem niepełnosprawnym i terapia dziecka niepełnosprawnego, ale też coraz częściej okazuje się, że osób zupełnie sprawnych intelektualnie, ale takich osób, które zaczynają się mieć problemy z odnalezieniem się w świecie, czyli mówimy tu o różnych depresjach, zaburzeniach osobowych, ta praca polega na tym, że oddziałujemy, tak jak Gosia powiedziała, na wszystkie zmysły. I teraz, jeżeli w trakcie zajęć weźmiemy na przykład misę, tak zwany gong, tak? I do misy wlejemy wodę i dziecko w tą misę pałeczką uderzy. Ma dźwięk, ma obraz wody, ma rozproszenie, ma ruch tam i w tym momencie jest też ciepła woda, zimna woda, może być zabarwiona. Więc oddziałujemy faktycznie, tak jak Gosia mówi, wielozmysłowo, ale sprawiamy, że z każdym ruchem, z każdym dźwiękiem, z każdą zaproponowaną w trakcie zajęć zabawą, czasami zabawą indywidualnie, czasami w grupie, osoba, która uczestniczy w tych zajęciach, zajęciach zaczyna mieć takie poczucie sprawstwa. Mało tego, często o czym zapominamy,

0: że dźwięk jest wibracją i ta wibracja wpływa nam na skórę, czyli jeżeli mamy dzieci z zaburzeniami czucia, one czują, zaczynają pewne delikatne elementy czuć. Mamy mnóstwo dzieci, które mają tak zwane, ja nie jestem specjalistą integracji sensorycznej, ale mają zaburzenia czucia głębokiego. I okazuje się, że w terapii używamy na przykład kocy dociążeniowych albo kamizelek dociążeniowych po to, żeby one zaczęły od środka ciała cokolwiek czuć. Bo to są takie dzieci, które często odbijają się od ścian, drapią się mocno, bo mają potrzebę, żeby poczuć coś. I teraz tu się okazuje, że w bardzo delikatny sposób zaczynamy czuć zupełnie inne rzeczy. Zaczynamy właśnie słyszeć dźwięk, gdzie jesteśmy tymi dźwiękami w świecie tak na co dzień bardzo przestymulowani, ale zaczynamy czuć też właśnie pewne drobne wibracje na skórze. To bardzo ładnie widać. My akurat nie pracujemy z dziećmi niesłyszącymi, mamy niedosłyszące tylko dzieci, ale widać to w przypadku osób takich stuprocentowo głuchych, że one czują muzykę, one nie słyszą muzyki. I właśnie tutaj ta muzykoterapia daje ten dodatkowy zmysł, który tak naprawdę przez wiele lat w moim odczuciu był w terapii trochę pomijany. On gdzieś tam towarzyszył, ale nie koncentrowaliśmy się na tym dźwięku. Teraz możemy. Mnóstwo dzieci, mamy teraz tak naprawdę bardzo dużo dzieci ze spektrum autyzmu, jest nadwrażliwych słuchowo. A tu się okazuje, że używamy instrumentów, które nie zawsze mają przyjemny dźwięk dla naszego ucha. Mogą być dla mnie jazgoczące, piskliwe, ale zaczynając od cichych dźwięków, wprowadzając wibracje, te kolory właśnie, czasami taniec, potrafimy tak się skupić, że coraz większa gama dźwięków jest akceptowalna dla takiego dziecka. W związku z czym, jeżeli takie dziecko, które wcześniej było nadwrażliwe, sensorycznie mówimy, czyli ilość kolorów, zapachów, dźwięków, na przykład w galerii handlowej mu przeszkadzała, wchodząc z takim dzieckiem w takie miejsce publiczne, okazuje się, że po dłuższym czasie stosowania muzykoterapii integralnej, to dziecko zaczyna akceptować tą ilość bodźców w miejscach publicznych.
1: Wspomina też Pani o tym, że niektóre instrumenty mogą wydawać nieprzyjemny dla naszego ucha dźwięk. Czyli na jakich instrumentach tutaj w specjalnym ośrodku ta muzykoterapia jest prowadzona i czy też każdy instrument może być do niej wykorzystywany?
0: Myślę, że najlepiej, żeby instrumenty przedstawiła Gosia, ale tak naprawdę 90% instrumentów to są tak zwane instrumenty etniczne. Bardzo dużo jest afrykańskich, indyjskich, niestrojone, bardzo specyficzne.
2: Ja chciałam jeszcze dodać, że muzyka to też komunikacja. Dużo dzieci jest, też ma problem z komunikacją, z nawiązywaniem.
0: Prowadzeniem rozmowy.
2: Rozmowy, tak. Ta rozmowa może być też prowadzona poprzez dźwięk. I to są i bajki, i naśladowanie odgłosów przyrody. To też jest opowiadanie jakiegoś wydarzenia, a też bezpośrednia reakcja na dany na przykład mój dźwięk.
0: Lata temu były piękne płyty gramofonowe, na których były słuchowiska bajkowe. I ja uważam, że w słuchowiskach bajkowych to wykorzystywano, bo był przedstawiony prostymi instrumentami. Szum wiatru, burza. Mamy instrumenty, które będą to symulować. Deszcz. Są kije deszczowe, które delikatnie będą przypominać. Może teraz
2: jest tutaj. Będą ocalać.

0: że czytamy bajkę, a dzieci zaczynają tworzyć do tego dźwięki, o których jest mowa w tej bajce. Tworzy scenerię.
1: Jaka wyobraźnia jest.
2: A tutaj faktycznie mogłam się poczuć przez chwilę, po prostu byłam gdzieś na dole.
1: To też jest właśnie relaks przy tej mowie.

0: w ruch, żeby zagrać cokolwiek na instrumentach, też dzieci wyrabiają też koordynację oko-ręka.
1: Czyli jak to się nazywa?
0: Bęben burzowy. Jest taki instrument, który nazywa się Shrutibox. Dzieci sobie tutaj otwierają, zamykają, programują niejako.
1: Przez prosty, tak naprawdę ludowy instrument uczymy się też programowania. Przestawię parę tonów, żeby zobaczyć.

0: zawsze mamy też ptaszki, które wydają dźwięki.
1: Bo też trzeba zaznaczyć, że układ oddechowy też ćwiczymy przy okazji. Dzieci też decydują, na czym chcą grać, otwierając takie pudło. To jest tak zwana końcówka.
0: Jest za każdym razem fascynujące, jak możemy te pudło otwierać i te instrumenty wyciągać.
1: Tak, każde dziecko ma swoją taki instrument. O, tutaj jest jeszcze też ciekawa. Kupujemy też na różnych bazarach takie. Przyda mi się. Tu trzeba modyfikować ten rodzaj oddechu.
0: Czy wszystkie instrumenty, wszystkie przedmioty, które wpadną nam do głowy, możemy wykorzystać w muzykoterapii?
2: Jak najbardziej.
0: Tak. Możemy sami robić
1: sami
0: instrumenty.
1: Robimy też instrumenty. Tu też mam przykład kija deszczowego, który...
0: Grzechotki to znamy pani z kuszki z dzieciństwa.
2: Grzechotki robiło.
1: Ziarenka.
0: Pudełko po plakacie.
1: Pudełko po plakacie. Ozdabiają.
0: Dzieci sami też tworzą te instrumenty, na których później uczą się grać, na których później przeprowadzana jest muzykoterapia. A czy na przykład można powiedzieć, że dzieci z niepełnosprawnościami są grupą szczególnie wrażliwą na ten rodzaj terapii akurat?
2: Zdecydowanie. W ogóle terapia dziecka opiera się na tym, my zaczynamy pracować z dziećmi tak naprawdę już z takimi maluszkami. Czasami paromiesięczne dzieci trafiają na terapię do nas. Dzieci niepełnosprawne uważam, że są bogatsze tak naprawdę w tej chwili, w dzisiejszych światach, w dzisiejszym rozwoju terapii, są bogatsze w liczne doświadczenia terapeutyczne i bardziej otwarte. Wchodząc z takimi samymi zajęciami do dzieci, do klas z dziećmi w normie rozwojowej, gdybyśmy trafili jeszcze do klas 1-3, prawdopodobnie dzieci by miały niesamowitą frajdę i by pięknie grały, natomiast idźmy do szkoły średniej albo do klasy 7-8 szkoły podstawowej. Trzeba w chwili, żeby nabrały odwagi, że mogą mocniej zagrać, albo żeby złośliwie nie wykorzystywały danego instrumentu, żeby zagłuszyć inny. Różne są inne reakcje, natomiast faktycznie widzimy nasze dzieciaki, a one wchodzą z sobą w reakcję. Oni potrafią w różny sposób zakomunikować, że twój instrument jest za głośny, trochę zbalansujmy to. Na swój sposób, w swoim świecie ta interakcja jest po prostu piękna i ona zawsze, jak na każdych zajęciach, tworzy coś nowego.
1: Tak, mają poczucie sprawstwa, że oni też mogą decydować, jak ma ta melodia brzmieć, co poprawić i kreatywność się rozwija przede wszystkim.
0: To skąd pomysł na to, żeby też muzykoterapia realizowana była tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i od jak dawna takie zajęcia z dziećmi są tutaj przeprowadzane?
2: Właściwie od 10 lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w ramach tych zajęć cały czas zespół nauczycieli, który prowadzi te zajęcia terapeutyczne, szuka nowinek, ale i starych, wraca do starych form wspierania rozwoju, tak by maksymalnie pomóc dzieciom przed ukończeniem tych zajęć, żeby one wyszły ze swoich trudności rozwojowych. Nie zawsze się to udaje, bo mamy tam przypadki bardzo różnych trudności rozwojowych u dzieci. Nie wszystkie są niepełnosprawnymi dziećmi. Natomiast prawda jest taka, że akurat tutaj Małgosi muzyka była bliska od zawsze. Od dziecka. Zresztą mi tak samo. I w momencie, jak padła inicjatywa rozbudowywania tej gałęzi naszej szkoły w muzykoterapię, to tu nie było wątpliwości. Problemy były na początku środki, żeby znaleźć środki finansowe na te instrumenty, bo nie da się ukryć, że to jest bardzo drogie, ale nam się udaje to, gospodarować w budżecie na pomocach naukowych te środki. Czasami uda nam się znaleźć jakiegoś sponsora, który też coś dokupi. Czasami robią to rodzice. Ja nie ukrywam, rodzice też kupią. Nie ukrywam, że 3/4 instrumentów to też chyba Gosia sama w swoim subcie realizowała tutaj i zakupiła.
1: Te drobne rzeczy, no i też mam swoje prywatne, ale już są zastępowane tym szkoleniem, także
2: staramy się na bieżąco wymieniać, tak jak nam pozwalają na to środki finansowe.
0: Okej, to teraz z drugiej strony, a czy każdy może prowadzić zajęcia z muzykoterapii, czy do tego też potrzeba specjalnych kursów, predyspozycji?
2: Jeżeli mówimy o szkole, to tutaj mamy pedagogów specjalnych, mamy oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych i muzykoterapeutów. I to są osoby, które prowadzą terapię na terenie placówek oświatowych. Tak na zewnątrz, dla osób, które są chętne poza naszą placówką korzystać, to tak naprawdę muzykoterapia pojawia się w różnych formach kursów i w przeróżnych jakby instytucjach, które chcą pomagać w holistycznym zdrowiu człowiekowi. Natomiast, żeby pracować tą metodą w szkole, to faktycznie trzeba mieć pokończone odpowiednie

0: kursy i szkoły, tak jak mówiłam, bo na przykład nauczyciel języka polskiego, biologii bez dodatkowych kursów jakby nie zostanie dopuszczony do prowadzenia terapii w szkole.
1: Mówiliśmy o szeregu korzyści, które tak naprawdę muzyka czy terapia przez muzykę niosą ze sobą. A czy może też nieść jakieś niebezpieczeństwa?
2: Są przeciwwskazania. Nie wszystkie dzieci, które mają epilepsję, mogą słuchać na przykład mis tybetańskich.
0: Osoby z zastawkami
2: i z elementami metalowymi, które mają w ciele. Generalnie to jest największym przeciwwskazaniem.
1: Okej, czyli jest też grupa ludzi w ogóle, która nie powinna, że tak powiem, po prostu z tego korzystać.
0: Po konsultacji z lekarzem, specjalistą, który prowadzi daną osobę wtedy.
1: Ale to ja jeszcze wrócę na chwilę. Jak takie zajęcia wyglądają tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym? Jak często one się odbywają? Czy to też jest bardzo płynne? Jak to dokładnie wygląda?
2: Są zajęcia rewalidacyjne, w których uczestniczą dzieci, te, które mają zainteresowania, chcą się rozwijać, mają bazę taką do tego, żeby w tej dziedzinie się rozwinąć. Te zajęcia też wplatane są generalnie w zajęcia kreatywności, różne spotkania. Mieliśmy spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dzień Mamy. To były prowadzone takie relaksacyjne koncerty dla nich. Są występy w szkole, na przykład Dzień Muzyki, na który to dzień przygotowujemy jakieś występy i wtedy też dzieci pracują nad tym występem i wtedy mają okazję zaprezentować się.
0: Czyli tak, mamy zajęcia cykliczne w ramach godzin rewalidacyjnych, muzykoterapia jest jedną z form, którą pracujemy w ramach rewalidacji z dzieckiem.
1: Rewalidacji
0: są to zajęcia mające charakter wspierania dysfunkcji konkretnego dziecka. Czyli jeżeli mamy diagnozę dziecka z poradni psychologiczno-pedagogiczną oraz diagnozę nauczyciela, specjalistów ze szkoły i wiemy, że dziecko na przykład ma zaburzenia lękowe i powinniśmy pracować, no to nie będziemy uczyć tego dziecka na godzinie właśnie rewalidacyjnej dodawania, odejmowania, tylko będziemy z nim pracować innymi metodami, które pewnie te problemy będą dziecka rozwiązywać i muzykoterapia wtedy wchodzi. W przypadku takich dzieci muzykoterapię wykorzystujemy cyklicznie, stosując również inne metody terapeutyczne na tej rewalidacji. Natomiast stosujemy też tą formę wsparcia dla dzieci doraźnie, w ramach właśnie różnych świąt, wydarzeń. Wtedy też jakby mimowolnie odbiorcy naszych na przykład teatrzyków, czy naszych przygotowanych apeli są poddawani takiej nieświadomej formie takiej relaksacji tak naprawdę, która ma w tych zajęć. Zdarzyło nam się również organizować koncerty dla dziadków, kiedy przychodziła mama, jedna z naszych mam przyszła i zagrała koncert na misach kryształowych, właśnie z okazji Dnia Dziadka.
2: Wtedy współpraca nastąpiła, tak. Bo mama była zaopatrzona w zestaw znowu mis kryształowych. My dysponowaliśmy bazą
0: naszych instrumentów
2: etnicznych i nastąpiła współpraca.
0: Dla uczniów też przychodziła do nas nauczycielka z innej zaprzyjaźnionej szkoły, która interesuje się też muzykoterapią i robi koncerty misami i z użyciem innych instrumentów też przychodziła do nas zagrać i to były zajęcia relaksacyjne i myślę, że największą bazę to tak naprawdę Gosia wykorzystuje pracujące swoim oddziałem, którym jest wychowawcą i tam właściwie muzykoterapia każdego dnia się odbywa.
2: No tak.
0: Tam się nie da bez tego, tak? I dzieci już są też nauczone.
2: Muzyka nam towarzyszy praktycznie od rana.
3: Jak podobają się Wam takie etniczne brzmienia? Instrumenty możecie stworzyć sami, wystarczy odrobina kreatywności.
4: SK Ostrzeszów.

CSKA Ostrzeszów.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK. Don't hesitate.

Radio SK. Don't hesitate.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak